0: Sarogia. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwonię.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest Radio SK.
0: Bo to nie

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Reklama. Tu się opłaca. Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina klasy S z kartą klienta 31% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe.

Zależy tylko od Ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe.

0: Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
1: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
2: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
3: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To się opłaca.
3: Tylko w tę sobotę płyny do płukania Lenor od 1239 ml do 1491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Nie przegap.
4: Topas, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
0: Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl. Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stats

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Topas, tu się opłaca.
2: Tylko w tę sobotę płyny do płukania Lenor od 1239 ml do 1491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis, nie przegap.
3: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Magda Szewczuk. Piątkowy poranek w Siedlcach i regionie jest ciepły. Na termometrach już 18 stopni, a w ciągu dnia temperatura podskoczy do 24, a nawet 25 stopni. Piątek będzie pogodny, a ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień ma być wysokie.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów.
9: And not one.
10: No, yeah, okay. Thank you so much.
8: Yeah. No, ja przypomnę, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Atak dzika w Krakowie na osiedlu Klinę Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. Dziecko wypadło z niego, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
11: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo.
8: A na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego Krakowa. Mamy kolejnego rekordzistę wśród lekarzy. Prawie 3 miliony złotych dochodu, do tego luksusowe samochody i jacht. To znalazło się w oświadczeniu majątkowym lekarza Michała Burczego.
12: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą.
8: Informowała Anna Badowska. Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała za sprawą afery w warszawskim szpitalu południowym.

0: SK Siedlce News.
1: Dwór w Iganiach pod Siedlcami pięknieje. Jest już nowy modrzewiowy dach, a w środku wykonana została instalacja elektryczna. Położono również tynki. Teraz budowane są pomieszczenia na poddaszu.
2: Ale najważniejszą sprawą jest to, że rozpoczęliśmy budować już ogród.
1: Mówi Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, którego filia powstaje we dworze. Wkrótce ruszy też budowa ogrodzenia. W ten weekend w Siedlcach Before Festival. Na siedleckiej scenie pojawią się m.in. Avi, Bambi czy PZ.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu
4: RSK. No i masz, Kamo, placek. Zostaliśmy sami.
5: Ta, tylko ty i ja. No i co tu robić?
4: A to się zaraz ustali. To wystarczy zapytać. Na pewno ktoś po drugiej stronie pomoże. Uwaga! Co można robić w piątek w dwie osoby?
5: No to czekamy na pomysły nawet od jednej osoby. Inspiracje 664-402-302 i messengerowe wiadomości głosowe.
4: Może o wodzie i herbacie rozkręcimy poranną imprezkę. Zabierzemy chleb tym z wieczora, którzy tu przychodzą.
5: No to posyp te okruszki i jedziemy.
6: Nie wiem, ile to będzie kosztowała organizacja, ale to jest, no, impreza na pewno nie będzie kosztowała 100 zł, czy 200, czy 300. To jest impreza konkretna.

0: Magiera i Sobel, oni też parami występują i proponują dobrą, drobną zabawę. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i się pojawia pytanie, co można robić w piątek. W dwie osoby i pomysłów co niemiara.
2: Cześć. W dwie osoby można posprzątać zakład przed sanepidem. Nie ma problemu.
1: Brzmi jak człowiek co najmniej z 20-letnim doświadczeniem.
0: Świetna zabawa, naprawdę.
3: Sanepid idzie!
0: Bardzo nam się podoba ta koncepcja, dlatego poprosimy jakąś inną.
4: Co można robić w piątek w dwie osoby? A udawać, że od poniedziałku zaczynamy dietę. Pozdrawiam.
0: O, i to już jest lepsza koncepcja.
1: A wy też tak macie, że zawsze przed dietą jecie 4 razy więcej. Tak na wszelki wypadek na zapas, bo potem się człowiek nie naje.
0: O nas nie mówią butter slut. To co, trzeci jeszcze?
1: Dawaj.
5: W piątek we dwójkę przede wszystkim można zamówić pizzę i świętować nowy weekend. Pozdrawiam.
0: A to jeszcze trzeba ustalić.
6: Pan Piotr, pizza z ananasem czy bez? Bez.
7: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: Dajcie znać, co tu robić w piątek w dwie.

0: Dobrze, że się pogoda poprawiła, bo inaczej to by się sprawdzało. Ale Alejandro, Alejandro, odchodź od nas.
1: Nie, no błagam cię, jest piątek, nie ma żadnej handry.
0: Jest Jadzia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, co można robić w piątek w dwie osoby? Bo takie pytanie się urodziło dzisiaj od samego rana, bo z Kamą zostaliśmy bez Jankesa, siedzimy tutaj jak te dwa, te, nie będę mówił kto.
1: Łosie.
2: Nie wiem, ja wiem.
0: No jakieś fajne zajęcie dwuosobowe. Wiesz, na piątek, no.
2: Może posprzątacie mieszkanie? Albo studio.
3: Poranne rasowanie.
0: Chyba nie usłyszałaś.
1: Mi się to podoba.
0: Tam było dopisane, że to mają być fajne rzeczy.
2: Ale to nie są fajne?
1: Słuchaj, ja będę kierownikiem tego projektu, a ty będziesz wykonawcą. Okay. Mi się to podoba.
2: Dobra. Ty będziesz ekipą sprzątającą.
0: Mogę robić zaszczotę.
2: Ona będzie szefową.
0: No. Nie ma problemu. Rzućcie mnie na podłogę, wycierajcie mną posadzkę.
1: Dobra, przeglądamy teraz prasę. Tam jest refleksyjna Edyta Herbuś.
0: Co się z nią stało?
1: Ona znowu odpoczywa na wywczasie i wyleguje się w bikini, mocząc ciało w basenie.
0: O kurka, taka to pożyje.
1: I pod zdjęciem napisała i ogłosiła, że jest połączona ze źródłem.
0: A, bo nogi ma w tej wodzie, widzę.
1: Troszeczkę. No.
2: Przed nami piątek i sobota. Wielu z rodaków połączy się ze źródłem.
0: Oj tak. Pozdrawiam rodaków na moim osiedlu. Już widzę oczami wyobraźni, jak na ławeczce
2: na
0: siedzą i łączą się ze źródłem.
1: Ale pamiętajmy, że są miejsca, w których jest nocna prohibicja, więc źródło wysycha o 22.
0: Trzeba wcześniej kupić to jezioro,
2: tak,
0: bo później nie sprzedają.
1: No i głośnych rozstań w polskim showbiznesie ciąg dalszy.
0: Tak jest, to jest smutna informacja, więc proszę na razie bez żadnych podśmiechujek, bo po 20 latach Tomasz Kot i jego małżonka Agnieszka oficjalnie w mediach puścili komunikat i oświadczenie o rozstaniu, o rozwodzie. Tomasz Kot i żona Agnieszka rozchodzą się.
2: Gdyby Wiktor rozstał się z Olą Kot,
0: no,
2: a ona związałaby się z Tomaszem Kotem,
0: no,
2: to mielibyśmy Olę Kot.
0: Nie.
2: Nie?
4: Ranne prasowanie.
2: No dobrze.
1: Coś ty taki zaborczy, zrób to chociaż dla Beki, to fajne.
2: Tylko taki za

0: Cztery pory, czyli pomysł na dzisiejszą zupę. 24 minuty po godzinie 6. Zostaliśmy z Kamą w radiu opuszczeni przez Jankę Sajsz. Szukamy pomysłu. Co można robić w dwie osoby w piątek? Halo, dzień dobry.
1: A ja uważam, że w piątek w dwie osoby łatwiej uzyskać minimalną wartość zamówienia na aplikacji, żeby zamówić jedzenie. Pozdrawiam.
2: Znowu brzmi jak człowiek z doświadczeniem, no.
0: Tylko zamawiając pizzę, szczególnie pod wpływem piątku albo soboty, no, proszę nie zadzwonić pod 112.
3: Gdzieś posiałem minutówkę pizzy na Ursynowie.
4: Dzwoni pan do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
3: No ja wiem, ale to dla mnie to jest rasunek, bo ja muszę
4: wrócić.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Rozpocznij lato z Omoda J.Q. Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda J.Q., wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda J.Q. Car Set przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
7: Marzysz o pracy za granicą?

0: Eures. Masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
2: Jesteś super.
3: Tak super, super?
2: Najbardziej super.
3: Ale tak super jak ceny Suzuki?
2: No, aż tak to nie.
4: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
5: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Magda Szewczuk, piątek w Siedlcach i regionie ma być pogodny, a na termometrach zobaczymy nawet 24-25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Uważajcie na Krajowej 63 pod Wiśniewem. Trwa tam budowa ścieżki rowerowej.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Już prawie 6.30, to jest TSK News. Marcin Procki zapraszam. Unijni przywódcy przedłużyli czas obowiązywania sankcji nałożonych na Rosję z 6 do 12 miesięcy. Jednomyślna decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby.
12: Wczoraj kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
11: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano mandatem w wysokości 500 zł.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
11: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata piłkarze jednego z gospodarzy w Mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi. A polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor.
18: No i piątek mamy, już z weekendem się witamy i szukamy sposobu na fajne spędzenie czasu, ale w dwie osoby.
19: Oj, wyobraź sobie, że ktoś nagrał się specjalnie z myślą o tobie.
20: KSK, Andrzej z tej strony. Ja myślę, że w piątek można wspólnie wybierać pierścionek. Pozdrawiam!
18: Coś mi się słuchawki popsuły, bo nic nie słyszałem.
19: Cześć, mamy Olę Kot na linii.
18: Prosimy jednak o rozsądniejsze pomysły. Co można robić w dwie osoby w piątek? Szukamy sposobów.

0: Co ona tam śpiewa? Łysia, łysia?
1: Chyba do fryzjera musi pójść.
0: No, albo ewentualnie łysią będzie jadła śniadanie. Rita Ora, 6:37 na eskowych zegarach. To już jest piątek i to jest bardzo dobra informacja.
1: A ostatnio karierę w mediach robią newsy o ekstremalnych zarobkach niektórych przedstawicieli pewnej branży medycznej.
0: No właśnie, dobrze, że dałeś medycznej, bo niestety to nie jest nasza branża.
1: Mamy więc ciekawe zestawienie. Uwaga, to będą zarobki miesięczne sortowane rosnąco.
0: Szef NASA, 30 tysięcy dolarów miesięcznie.
1: Przewodniczący Komisji Europejskiej, 33 tysiące dolarów miesięcznie.
0: Pewien ortopeda z Grójca, 60 tysięcy dolarów miesięcznie.
2: Polska, where the unbelievable happened. Jankes,
3: Kama, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Tu się opłaca.
6: Szucz do plecaka. Teraz nektary Kapi 330 ml w super ofercie. 1 plus 1 gratis. A napoje energetyczne Black, drugi produkt za złotówkę. Sprawdź więcej niskich cen w gazetce i w aplikacji.
7: Topas, tu robię zakupy.
6: Już w ten piątek od godziny 19:00 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1 000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie.

0: Ręcznie. Orange tu jest.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
2: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
3: I po reklamie. Eska.

0: Halo, policja, polismanie, proszę przyjechać do Eski. To jest. Policja wpada do Kamy na urodzinową imprezę, którą ona kręci. Paweł, specjalnie dla ciebie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Jak tam kolanka z rana? Bo to wiesz, 35 lat to już mogą skrzypieć.
1: No, nie jest źle. Nie jest źle. Mogłoby być chyba gorzej.
0: Twój ulubiony spacer farmera to ten z zakupami ze sklepu w wieku 35 lat.
1: Zgadza się.
2: Podobno jesteś teraz na szkoleniu od czwartku do piątku, więc nie możesz dzisiejszego tego dnia urodzinowego spędzać z rodziną, ale podobno coś tam się kroi.
0: Tak, po powrocie...
2: I nie chodzi o torta.
0: Po powrocie z delegacji, czyli w piątek wieczorem, będzie pewna niespodzianka. Poproszono nas, abyśmy nie zdradzali wszystkich szczegółów, więc nie zdradzamy. Powiemy tylko, że to będzie kierunek północny naszego kraju, podobno jeden z twoich ulubionych.
1: Zgadza się.

0: miasta.
1: Po powrocie z delegacji, czyli w piątek wieczorem, będzie pewna niespodzianka. Poproszono nas, abyśmy nie zdradzali wszystkich szczegółów, więc nie zdradzamy. Powiemy tylko, że to będzie kierunek północny naszego kraju. Podobno jeden z twoich ulubionych.
2: Zgadza się.

0: kilkuetapowy prezent ze sobą.
1: Podobno jest jakieś pudełeczko, które zabrałeś w delegację.
0: I że masz go otwierać o różnych godzinach.
2: Tak, mam, zgadza się.
1: Czy już pierwsze zostało otwarte, otworzone, obejrzane?
2: Jeszcze nie, jeszcze nie. No to, tyle co wstałem.
0: No to otwieraj.
1: Dawaj, zróbmy to razem.
2: No to sekundka, bo muszę się do niego dostać.
0: Co więcej, to jest w ogóle przeurocze, ponieważ my wiemy, co jest w środku, a Paweł nie ma zielonego pojęcia, ale chcielibyśmy, żebyś to zrobił w tym momencie razem z nami, bo to będzie ważna rzecz. Mhm.
2: To dajcie mi chwilkę.
1: Dobra, no. to od razu wszystkim wytłumaczymy po drugiej stronie głośnika, że tą całą akcję to zaplanowała najwspanialsza żona, najwspanialszemu mężowi, który opuścił dom, ale zabrał ze sobą tak zwany pakiet startowy urodzinowy i wśród nich kilkuetapowe otwieranie przez cały dzień tej przesyłki.
0: No, ale to w ogóle super jest prezent i super pomysł, więc Wiktor, pamiętaj, bardzo cię proszę, ten pomysł zapisz. I ja pamiętaj, mam 17 lutego urodziny, nie?
1: Tak, to jeszcze trochę czasu mamy do tego czasu.
0: No i jak
2: czyli
0: tam?
2: Za chwilkę.
0: No, Paweł, jak tam?
2: Jest.
3: Nieduży prezent.
2: Bardzo zagadkowe te urodziny.
0: No, ale za to jakie? Będziesz je pamiętał do końca życia.
1: To ty, otwierając ten pakiet startowy, posłuchaj jeszcze, co my od ciebie mamy, bo wiemy, że ty się udasz się na północ, w stronę swojego ulubionego kierunku, a my mamy zaproszenia na południe. Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
2: O, ja cię kręcę.
0: To tak od nas, żeby ci było fajnie, zabieraj całą rodzinę, całą paczkę i bawcie się bardzo dobrze. A tymczasem,
1: uwaga,
0: jak ci idzie z twoim prezentem?
1: Co
0: otwierasz?
1: Co jest
2: otwieram,
1: w pierwszym pakiecie startowym?
0: No i co widzisz?
2: Otwieram list.
0: Aha. List, czyli tam jest kartka z życzeniami, ale oprócz
2: tak
0: tej kartki z życzeniami, co jeszcze jest w środku?
2: No jeszcze są inne rzeczy, więc...
0: To pozwólcie, że ja powiem. Pierwszym prezentem jest babeczka ze świeczką, kartka z życzeniami, do tego zapałki, więc ty zapalaj i uwaga, na 3-4 dmuchamy.
2: No. Działam.
1: Wszystkiego najlepszego!
2: Dziękuję.

0: przyznaję, nie da się zaprzeczyć, że do Polski zbliża się wielka fala gorąca. No i to będzie temat jeden z kilku w najbliższych newsach, które już o 7:00.
1: Wiktor jest tak bardzo gotowy, że już się rozbiera w studiu.
0: No, ja podkręciłem przede wszystkim klimatyzację. Znaczy się podkręcam ją w dół. Janka i Wiktor.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: O poranku uważajcie w okolicach ulicy Rynkowej w Siedlcach. Mamy tam piątkowy targ i sporo pieszych oraz rowerzystów. Dziś w Siedlcach i regionie będzie pogodnie, a na termometrach zobaczymy nawet 24-25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: Dokładnie 7 na zegarach, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, cały zarząd szpitala południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
0: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego. IMGW ostrzega przed upałem, alerty przed nim obowiązują w 6 województwach, a chodzi o zachodnie regiony kraju, m.in. Lubuskie, Dolny Śląsk czy Wielkopolskę. Dziś temperatura może tam dochodzić do 33 stopni. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dziś i jutro warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
2: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
0: A do tego m.in. prelekcje i pokazy, wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha-Lisiecka. Targi odbędą się w Centrum Expo 21.
3: SK Siedlce News.
4: Magda Szewczuk, siedlecka spółdzielnia mieszkaniowa w blokach bez wind, montuje specjalne krzesełka przystankowe na półpiętrach.
5: Na dzień dzisiejszy wybudowanie czy dostawienie windy jest po prostu bardzo kosztowną inwestycją.
4: Podkreśla Michał Golik, prezes siedleckiej spółdzielni mieszkaniowej. Rozkładane krzesełka na półpiętrach są pomocą zwłaszcza dla osób starszych. Dzisiaj wieczorem nad zalewem w Węgrowie odbędzie się Noc Kupały. W programie m.in. puszczanie wianków oraz koncerty lokalnych zespołów.
6: It's Friday, baby. 7:02. Dzień dobry, SK z rana się kłania.
7: Z racji tego, że dzisiaj Jankes sobie wziął urlop, jesteśmy tylko we dwójkę u nas w radiu i zastanawiamy się, co można robić w dwie osoby.
8: W piątek w dwie osoby można usiąść naprzeciwko siebie, popatrzeć sobie głęboko w oczy i ponarzekać, jaki to był ciężki tydzień.
6: No to kama, dawaj.
7: Kolano cię boli,
9: O Boże, wszechmogąco, matko jedyna!

0: są takie kawałki, które idealnie pasują do zastanej sytuacji w studiu. Beauty and the Beast.
1: No, też się przetłumacz.
0: No. Piękna i beat.

0: A, i wszystko jasne.
1: Bo to o bit chodzi, a nie o beast, prawda?
0: Słuchajcie, teraz będzie informacja o 40%, dlatego powiem ją ja, a nie Wiktor. Ale chodzi o 40% Polaków, które ma problem ze zrozumieniem tekstu.
1: Łocie,
0: chodzi kręcę. Zarówno o rozumienie tego, co czytamy, ale również o tego, co słyszymy.
1: Okej. Okay. 40%.
0: Tak.
1: To jest ta mniejsza połowa.
2: Janka!

0: Karniaki Kart.
1: Piątek, zaczynamy strzelać karniaczki. Wszystko się ładnie składa w całość, tym bardziej, że z nami najsławniejszy atmosferowicz świata, czyli Sławomir Peszko.
2: Ach, będzie się działo. Cytując klasyka oczywiście. Do tej pory skompletowaliśmy 3 z 11 osób naszej eskowej kadry na SK Karniaki Cup. W gronie szczęśliwców jest Krystian, Julia, Tomek. No i pytanie, czy to jest nasz kolejny zawodnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale.
3: Witam, witam.
1: Co ty masz wspólnego z piłką kopaną i dlaczego właściwie postanowiłeś
2: sobie sukces
1: dołączyć do naszej drużyny, no?
3: No, piłką interesuję się od dzieciaka, a przede wszystkim, tak samo jak Sławek Peszko, jestem świetnym atmosferowiczem w szatni.
1: Jest to argument nie do podważenia.
2: No to mam nadzieję, że twoje neurony połączą się z neuronami Sławka Peszko, ponieważ on za momencik powie pewien tekst. Końcówka tego tekstu jest wygwizdana, no i będziesz miał wtedy 3 sekundy na to, żeby dopowiedzieć to, czego tam brakuje. Jeśli się uda, to 1000 zł, nocleg w Warszawie i zaproszenie na SK Karniaki Cup, podczas których będziesz mógł zawalczyć o 10 tysięcy złotych, będzie twoje, okej?
3: Okay? Jasna sprawa.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
3: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
3: skład.
1: Czy to jest dobra odpowiedź?
2: Musimy to wszystko w tym momencie sprawdzić. Nasz VAR. Czy ja mogę poprosić pana Marciniaka o sprawdzenie tej sytuacji?
5: Bardzo dobra odpowiedź!
6: Mamy to!
1: Ale aby nikt nie miał żadnych wątpliwości, taśmy prawdy oryginalne.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się skład.
2: Michał, tym oto sposobem pozwól, że cię zapraszam do naszej eskowej drużyny na SK Karniaki Cup. Jesteś naszym czwartym fantastycznym zawodnikiem. Dorzucamy ci tysiaka, nocleg w Warszawie, no i zaproszenie na PGE Narodowy, gdzie będziesz razem ze Sławomirem Peszko mógł pograć w goły.
3: Matko, no nawet nie wiem, co powiedzieć.
1: No, przyszykuj jeszcze szerokie portfelowe przestrzenie, bo może nawet 10 tysięcy złotych w finale trafi do ciebie.
3: Ojejku.
2: Fajnie, że jesteś z nami, bo jak powiedział Sławek, liczy się dobry skład.
0: SK Karniaki Cup.

0: Let's get Marcin Procki, za chwilę newsy i nie dość, że będzie piłka nożna, ta z zagranicy, no bo Mistrzostwa Świata to również dzieje się w naszej piłce, na naszym podwórku. Szczegóły za chwilę.
1: Jeszcze więcej piłki nożnej w piłce nożnej.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To się opłaca. Tylko w tę sobotę płyny do płukania Lenor od 1239 ml do 1491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Nie przegap.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tu się opłaca.
2: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
3: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest

0: jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dzisiaj na termometrach w Siedlcach nawet 24-25 stopni, do tego sporo słońca i wysokie ciśnienie atmosferyczne. Weekend ma być upalny. Synoptycy zapowiadają w sobotę do 27 stopni, a w niedzielę nawet 28 kresek.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Zbliża się 7.30. Marcin Procki. Zapraszam na SK News. Rozmowy w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do negocjacji między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że po podpisanym porozumieniu właśnie w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. A dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązująca.

przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że po podpisanym porozumieniu właśnie w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. A dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązująca.

0: Wraca do Ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech. Nieoficjalnie Świderski ma być jednym z najlepiej opłacanych zawodników w lidze.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Jan Kes i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: On już tu jest, już go mamy. On, czyli weekend, zaczyna się o 7.31 rano.
5: No i zastanawiamy się, co można robić we dwie osoby w piątek.
6: W piątek we dwójkę można planować weekend bez dzieci.
4: Aha, ciekawe co na to dzieci.
5: No i ciekawe, co będzie za 9 miesięcy.
4: Jankes nas zostawił, jesteśmy sami z Kamą. Dajcie znać, co można robić w dwie osoby w piątek.
7: Co

0: Thomas Gray. Już słychać, żeby coś zbroił. Już tak chodzi i szuka weekendu. No, 36 minut po 7 rano.
1: Mówisz jak człowiek z doświadczeniem. Dzień dobry wam mówimy. Tym razem w piątek mówimy historię z wczoraj, bo podczas pobierania broni służbowej na komendzie policji w Działdowie, pozdrawiamy serdecznie, doszło do niekontrolowanego wystrzału.
0: Na szczęście
1: nikt nie odniósł obrażeń.
0: Czy znów ktoś dostał jakiś głośnik, który okazał się granatnikiem, ja się pytam?
1: Tego nie wiemy, ale na miejscu sprawę pytał nasz reporter.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś się zrobił. A on mówi, przepraszam, panie, tak się nie robi.
3: Co pani o tym sądzi?
2: Bardzo źle.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Tu się opłaca.
9: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej. Tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 1,99 zł.
10: Topas, tu robię zakupy.
11: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
14: SK in the Sun.
13: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
14: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
13: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
15: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70%.

0: brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
1: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70%.

0: używanie lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
4: I po reklamie.

0: SK Siedlce.
1: Cześć Radio SK. Co można robić w dwie osoby? Dlaczego tylko w dwie? Może w cztery?

0: poza anteną Kama opowiedziała nam całe swoje wakacje na Rodos, kiedy to ten kawałek właśnie tam grał i huczał.
1: 2009 rok, proszę Państwa, ale się działo.
2: Ale szczegóły!
1: Poznaliście prawie wszystkie z naciskiem na prawie. Ale a propos szczegółów, najlepszym wkrętaczem w naszym teamie jest oczywiście Nosel. Jak tylko słuchamy Nosela, to Wiktor za każdym razem mówi: ja cię, on takim taranem czasami jak wjeżdża, to normalnie wakacje na Rodos Kamy to się mogą chować.
0: Bo w Noselu najbardziej imponuje mi jego elokwencja, z jaką zaczyna zawsze rozmowę.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Migomat, miecie to po tej stronie. Ja jestem, proszę Państwa, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do Pani, bo będziemy na klatkę wchodzili. I teraz musicie z Panią domówić, bo Pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
5: Wie Pan co, no, no może Pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi
4: Pan. No to nie, ja Pani wytłumaczę wszystko, proszę Pani, bo się tam lokatorzy burzą. A niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę Pani, że muszę to Pani wytłumaczyć.
5: Wie Pan co, no tu zaczęli oklejać mi ten szyby, drzwi balkonowe mi okleili, no. Proszę Panowi, nie widzę nikogo więcej.
4: I już mówię, proszę Pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę Pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę Pani, dwumetrowe. I my te płachty, Pani, to przykleimy, zrobimy. I dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam Panią, że może Pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
5: Wie Pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no. Żebym

0: prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
1: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam stropian.
0: No nie szkodzi, no jakoś to przeżyje.
1: A widzi pani, a to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
0: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No zjedz jakoś ludzie przeżywają, niech nie przesadzają niektórzy.
1: No. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
0: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
1: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić, a tak to nie będzie miało.
0: Dobra, mi to mnie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
1: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
2: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
0: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Ja też ci tak będę mówić. Ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
1: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
2: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
0: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Ja też ci tak będę mówić. Ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.

0: Czekam na refren, poczekaj. Musimy doczekać
1: nie,
0: do
1: czekaj,
0: momentu.
1: Nie, czekaj,
0: nie,
1: to jest,
0: muszę.
1: Ale to jest niepoprawny politycznie refren.
0: Kaski!
1: A ten refren!
0: I wszystko jasne.
1: Za chwilę o kaskach Marcin Procki w newsach będzie opowiadał.
0: No bo wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna, a 65 tysięcy kasków.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
11: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
16: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Ostrożnie na Krajowej 63, pod Wiśniewem trwa budowa ścieżki rowerowej. Na termometrach w Siedlcach dziś nawet 25 stopni, do tego sporo słońca i wysokie ciśnienie atmosferyczne. A w weekend prawdziwe lato, na termometrach do 28 stopni.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które jak dotąd służby zebrały.

0: brały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został wczoraj zatrzymany. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
1: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
0: 36-latek miał w poniedziałek zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skripiecki, który był znanym krytykiem Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Szczegóły mają być dopiero wypracowane, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który w Brukseli rozmawiał z szefem Departamentu Wojny, Peterem Hegsetem.
2: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
0: A na ostateczną decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać. Darmowy kask dla każdego dziecka, które zda egzamin na kartę rowerową. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków dla dzieci. Część z nich trafi do województwa lubuskiego, mówi Marzena Poliksowińska z tamtejszego kuratorium.
3: Mam nadzieję, że zdążymy do końca roku realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski.
0: A przypomnę, że od początku czerwca każda osoba poniżej 16 roku życia, która jedzie jednośladem, musi mieć na sobie kask.
4: SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, już jutro w Siedlcach finałowy mecz Ekstraligi Rugby. Pogoń Aventa Siedlce zmierzy się z Ogniwem Sopot.
6: Dla Pogoni będzie to próba obrony tytułu mistrzowskiego, który wywalczyła rok temu. Nasz przeciwnik to renomowana firma, 13 razy zdobywali tytuł mistrzowski.
5: Mówi Jacek Wierzbicki z Pogoni, finałowy mecz o 14 na siedleckim stadionie. A w niedzielę odbędzie się MKL Triathlon Siedlecki. Spodziewajcie się dużych utrudnień w ruchu na ulicach w pobliżu Siedleckiego Zalewu.
7: No właśnie o to chodzi, że Jankesa nie ma, zostawił nas i jesteśmy Kama sami.
8: No i w związku z tym zadajemy bardzo trudne pytanie, mianowicie co można robić we dwójkę w piątek?
9: Cześć SK, piątek przed weekendem z samego rana we dwójkę można się pokłócić. A jak?
7: Kama, nie denerwuj mnie.
8: Przestań się kłócić, i tak wiadomo, że mam rację.
7: Wiesz co?
10: Nie chcę mi się z tobą gadać. Ja się staram.

0: to nie.
1: Eska Siedlce.
2: Eska, no jak to co można robić w piątek? Trzeba świętować weekendu początek. Trzymajcie się ciepło.

0: Dzień dobry, za chwilę live. Właściwie to już teraz chyba live, tak? Trzy, dwa, jeden, poszli. Jesteśmy też w wersji obrazkowej.
1: No właśnie, to już jest 10 minut po godzinie 8. Piątek pełną parą ruszył i tu newsy z kraju i ze świata.
0: Konkretnie wiadomość prosto z Bogatyni. Piękne miasto Bogatynia, która też posiada straż miejską. Tam dosyć nietypowa interwencja się odbyła, ponieważ... zgłoszenie mieszkańca nastąpiło. Zadzwonił na straż miejską i mówi tak: dzieci sprzedają lemoniadę na terenie miasta i robią to nielegalnie, proszę przyjechać i podjąć interwencję.
1: No i co zrobili funkcjonariusze?
0: To przyjechali na miejsce, zgodnie ze zgłoszeniem mieszkańca postanowili zainterweniować i tu jest cały plot twist tej historii. Strażnicy miejscy w Bogatyni, zamiast wlepić dzieciakom mandat, wykupili za własne pieniądze cały zapas lemoniady!
2: Brawo!
1: W związku z tym mam wiadomość do tego, co to zgłosił.
0: Dawaj.
1: A żeby wszystkie cytryny, jakie kupisz do końca życia, były gorzkie.

0: 17 po 8.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No i czas na zabawę. Czas przede wszystkim na rozwiązanie naszej sytuacji zabawkowej, bo kiedy my wychodzimy z chaty, to one to robią. One się przemieszczają, one gadają, one się bawią. A dowód na to jest właśnie u nas teraz, kama z zabawkami.
0: Tak, bo ze mną jest Chudy, ze mną jest Bas Astral, no ale z nami jest również Bartosz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Bartku,
3: dzień
2: dobry. Czy u ciebie w domu również występuje ta przedziwna sytuacja, czyli zabawkowa akcja, kiedy wy wychodzicie z chaty?
3: No ja zdecydowanie w to wierzę, jako wielki fan Toy Story i tą miłość też starałem się zaszczepić mojemu dziecku, więc jak najbardziej tak.
2: No i co się dzieje? Kto co robi? Jak wygląda ta sytuacja? I kto jest najniegrzeczniejszą zabawką u was w zestawie?
3: Zdecydowanie śmieciarka, a na drugim miejscu wóz strażacki, czyli ulubione zabawki mojego dziecka. Ja widzę to tak, że one ożywiają i zaczynają może nie terroryzować, ale dominować nad całą resztą chmary zabawek. Każda ma swoją osobowość, no i mają też ustaloną hierarchię. Wszystko to się łączy oczywiście z chaosem, jak to w pokoju małego dziecka, i widzę to tak, że każdy wieczór i każda noc, czy każdy dzień, kiedy nas nie ma, to jest inny scenariusz i inna historia, które one sobie tam realizują.
0: Ale to jest przeurocze, bo jednym słowem, wy w domu macie swój własny film. Codziennie inny.
3: Tak. Dokładnie tak. Tak jak w każdej części Toy Story była inna historia, tak myślę, że w każdym domu, kiedy zabawki są same, to dzieje się coś innego.
2: Dokładnie. Nikt nam nie wmówi, że ten bałagan robią dzieci, albo co więcej, że ten bałagan zrobił pies albo kot. To robią one same na chacie.
0: A ja myślałam, że ty.
2: Nie, absolutnie nie.
0: No ale w takim razie mamy dla ciebie, Bartek, rodzinne bilety na film Toy Story 5, zestaw zabawek z filmu Toy Story i do tego jeszcze dorzucamy głośnik bezprzewodowy.
2: Wszystko twoje.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: No to w takim razie widzimy się w kinie, bo rozumiem, że jeszcze nie mieliście okazji oglądać najnowszego Toy Story.
3: Nie, jeszcze nie.
0: No to jak będziesz oglądał, to szukaj takiego gnoma, który wygląda jak Wiktor, bo będzie mówił jego głosem, oraz żółwicy lądowej.

0: Nowej. Momencie, mówiła zupełnie jak ja.
1: A przy okazji wpadnie też pizza w okularach, czyli Jankes.
2: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 8:30 się zbliża. Cicho tam przy mikrofonie. Za chwilę czas na poważnego człowieka, bo Marcin Procki przyjdzie i będzie opowiadał, co w kraju i na świecie.
1: Będzie zamieszanie. I nie zamieszanie w zupie, tylko zamieszanie wokół centralnego portu komunikacyjnego?
0: Nie po to wydawaliśmy miliony złotych na rebranding, żebyś mówiła centralny port komunikacyjny. Port Polska. Ja tak.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko

0: 3 czerwca z kuponem My Media Markt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Dzisiaj przydadzą Wam się okulary przeciwsłoneczne. Przez cały dzień w Siedlcach i regionie słońca nie zabraknie. Na termometrach nawet 24-25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie, a w weekend ma być jeszcze cieplej.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmiana na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier odwołał z tej funkcji Macieja Laska. Nowym pełnomocnikiem do spraw CPK został Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy w Ministerstwie Infrastruktury. Kierowcy utrudnienia na obwodnicy Lublina. Między węzłami Czechów i Rudnik samochód potrącił pracownika służby drogowej. Zablokowane są pasy w kierunku Chełma i Zamościa, a fala upałów we Włoszech. Termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza. Podobnie sytuacja wygląda w Hiszpanii i Francji. W tej ostatniej z powodu upałów odwołano pociągi, a w niektórych szkołach skrócono lekcje.
7: W piątek pozostawieni jesteśmy sami sobie, czyli Kama i Wiktor na Bezjankesiu. Dzień dobry.
8: No ale jakoś sobie radzimy, no ale pytamy się Was również i radzimy się Was. Co robić w piątek w dwie osoby?
9: Jak to co można robić w piątek we dwoje? Mój kolega mówił na to huczu, huczu i się ja.
8: Okej.
7: To ja wezmę dwie huczu, huczu i jedną i się.
8: Ale na wynos w takim razie. Zapakować panu?
7: Idziemy do mnie.

0: 20 minut i będzie dziewiąta. Przypominam, że to nie jest taka zwykła dziewiąta jak w tygodniu, tylko to dziewiąta piątkowa.
1: Yeah!
0: Tak jest. Co można robić w dwie osoby w piątek?
2: A ja na piątek wziąłem malutki urlopik z okazji swoich urodzin, które są dziś, i dzień zaczynam wizytą fryzjera. To będzie piękny dzień.
3: Zawsze to lepsze niż wizyta u lekarza.
0: Zanim pani poleci i zanim już stracimy panią z wzroku i z nasłuchu, to Kamila znalazła jeszcze jedną informację.
3: Mam cytat z jednego z polityków.
0: Z której formacji?
3: Tej uśmiechniętej.
0: To dawaj.
3: Cytat brzmi tak. Niech rzuci kamieniem ten, który nie próbował przyspieszyć sobie spotkania z lekarzem.
0: Muszę wyjść ze studia.
3: Ale po co?
0: Po kamień.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: To się opłaca.
7: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości. Wieprzowina klasy S z kartą klienta 31% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Rozpocznij lato z Omoda J.Q. Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda J.Q., wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda J.Q. Car Set przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 40.

0: 11 minut zostało nam do godziny 9. Skoro trwają Mistrzostwa Świata, skoro są karniaki, to sprawdźmy, czy zarwaną noc za sobą ma Sławek Peszko.
1: SK Karniaki K.
2: My oczywiście cały czas zapraszamy Was do tego, żebyście na SK.pl zgłaszali się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a teraz dzwonimy do Sławka, który obiecał nam, że odbierze telefon, ale sprawdźmy, czy nie zaspał.
0: Obiecanki, zacanki, właśnie, kontrawstawanki. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Jest i on!
0: Witamy, witamy serdecznie. Jak tam po...
3: Czy tam noce zerwane u Was?
2: U mnie nie, ale podobno u Was tak.
0: Powiedz...
3: Zdarza się, ale wczoraj spokojna noc.
0: Niestety parę dni temu mieliśmy kontrowersyjną noc. Czy ty byś się bał dać czerwony karton Messiemu i czy w ogóle ty byś dał kartkę, czego nie zrobił nasz sędzia Marciniak?
3: Nie zrobiłbym tego i bardzo dobra decyzja Szymona. Trochę tacy piłkarze jak Messi muszą być chronieni.
0: O cię proszę, kontrowersyjna opinia.
3: Kontrowersyjna, aczkolwiek czerwona kartka spowodowałaby zawieszenie Messiego w drugim meczu, więc chyba nie jest to potrzebne dla tak wielkiego turnieju.
2: No, to prawda. Nawet ja to mogę potwierdzić, chociaż kompletnie się nie znam na piłce nożnej, dlatego musisz mi pomóc. Czy możemy rozstrzygnąć raz na zawsze, czy się mówi Curaçao, Curaçao, jak to się mówi?
3: Zależy od regionu w Polsce.
0: A ty jesteś z którego?
3: To jest u was w Warszawie, tam jest na dwór, u nas w Krakowie na pole.
2: Czyli w jednym mówi się Curaçao, w innym mówi się Curaçao, ale dzisiaj grają, nie?
4: Nie.
2: Kiedy grają?
4: Curaçao gra w niedzielę.
0: Ale wydaje mi się, że dzisiaj może być również mecz, Sławek, który ciebie zainteresuje. Ponieważ dzisiaj pojawi się...
3: Ale dzisiaj nie gra, Finlandia dziś nie gra.
0: Nie, ale gra ta, szkocka. Znaczy, Szkocja. Szwecja, przepraszam, Szwecja. Z Maroko.
3: Szkocja, Maroko, tak. O północy, także czekam na ten mecz. No, ciekawy będzie.
2: Słuchaj, my z kolei kompletujemy cały czas dla ciebie ekipę do SK Karniaki Cup. No i bardzo jest ciekawe to, że nie udało się nikomu odgadnąć wczorajszej zagadki, gdzie hasłem było hasło kobiety. Mhm. Nie jesteś z tym
3: no
2: kojarzony,
3: właśnie.
2: Szok, co?
3: A wiecie, że to było zmienione w ostatniej fazie nagrywek?
2: Naprawdę? To może dlatego się tak nie udało? A co było w pierwotnej wersji, pamiętasz?
3: Kurczę, kama, już nie pamiętam, bo tych nagrań było ponad 40 i tych różnych tekstów, więc nie dam rady sobie przypomnieć.
0: Pamiętajcie, żeby wskakiwać na sk.pl, bo tam aktualna zagadka cały czas jest do odsłuchania.
2: No właśnie, no to co? Będzie się działo?
3: Zapraszam 4 lipca, zgłaszajcie się, będzie niesamowita impreza na tym magicznym

0: nasz wydawca Paweł mówi, że zakochał się w tym kawałku ostatnio.
1: Tak, na początku mi nie pasował, a teraz tańczę.
0: Smutne dziewczyny, Bibi Rexha i David Guetta. I tak zamykamy muzycznie spotkanie o poranku przed 9:00.
2: No ale przed chwilą przyszło do nas wyzwanie. Mhm.
1: Tak, macie nie powiedzieć na antenie słowa kotlet.
2: Nie ma problemu, burrito.
0: Frytki. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
3: Gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną ekstra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na termometrach w Siedlcach i regionie dzisiaj nawet 24-25 stopni. Piątek będzie pogodny, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. W weekend prawdziwe lato, w sobotę do 27 kresek, a w niedzielę nawet 28 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Dochodzi 9:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier. Te informacje przynosi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
3: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć.
2: A miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik został zauważony m.in. na rynku miasta, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
4: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
2: A miasto apeluje, by spotkania z niedźwiedziem zgłaszać na numer 112. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
5: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
2: A mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronem wydarzenia jest Radio SK.
6: SK Siedlce News.
7: Monika Półbratek. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili tam czynności i zabezpieczali dokumentację. Chodzi o aferę związaną z byłym rektorem, profesorem Mirosławem Minkiną, któremu podwładni zarzucali m.in. mobbing i korupcję. Rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach, Beata Gałek, informowała o współpracy ze służbami.
8: Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności.
7: Przypomnę, że rektor został odwołany 11 czerwca.
2: Tak jest, gramy dalej, nie rozstajemy się aż do godziny 10, minuta po 9. Co można robić?

0: zostając w piątek tylko w dwie osoby.
1: Słuchajcie, w piątek w dwie osoby zawsze można pójść na kajaki. Także od razu sobie zrobimy taką reklamę. Zapraszamy na zielonogórskie kajaki. Bardzo fajna atrakcja. Pozdrawiam.
0: No to spławiamy kolejne hity na czasie. Zalia i Miu.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Dairy Money. Ciekawe, co teraz u niego. Ale pięknie nam się ten piątek rozkręca. Wystarczy spojrzeć za okno. Wakacje coraz bliżej, a przede mną leży artykuł, który zaczyna się, uwaga, od bardzo ważnego pytania. Czy wakacje w Polsce w tym roku tylko dla bogatych? Mrągowo droższe niż Chorwacja. Piszą, że Ustka to nowa Sycylia. W sumie to wiem, kto w tym roku odwiedzi polskie plaże. Lekarze.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo

0: 17. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu się opłaca.
4: Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Trust Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
9: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
15: I po reklamie.

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
8: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
9: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę?

akcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę?

0: Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
2: Jesteś super.
3: Tak super, super?
2: Najbardziej super.
3: Ale tak super jak ceny Suzuki?
2: No, aż tak, to nie.
4: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
5: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
0: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.

0: Gadające ciało, Body Talk. Do mojego ciała drugie dołączyło. Kinga Baryga, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchaj tego, jak to wymyśliłem. Spojrzałem za okno, jest pięknie. Spojrzałem na playlistę, jest cudownie. Pomyślałem, czy może być jeszcze lepiej. I wtedy przyszłaś ty. Może być jeszcze lepiej.
1: Zrobiło się gorąco. Ja się zarumieniłam, dobrze, że jest ekran, monitor.
0: Trzy powody, dla których warto dalej słuchać radia po moim wyjściu ze studia, a po tym jak ty tutaj zostaniesz.
1: Pierwsze, będą hity na czasie, damy podpowiedź do karniaków i jestem tu ja, Kinga Baryga.
0: Zostaję, zdecydowanie, ale w samochodzie będę podsłuchiwał.
2: Radio SK.
3: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina klasy S z kartą klienta 31% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
4: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: To pas, tylko w tę sobotę płyny do płukania Lenor od 1239 ml do 1491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Nie przegap.
2: To pas, tu robię zakupy.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Unika półbratek. Jadąc przez Siedlce zachowajcie ostrożność w okolicy rynku, bo tam dziś duże natężenie ruchu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 25 stopni w cieniu. W słońcu temperatura może się wydawać wyższa. Ciśnienie wysokie, więc nie przesadzajcie z kawą.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, zatrzymano wczoraj pod Warszawą. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
15: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
14: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty, a więcej o wynikach kontroli reporter Eski Michał Rawa.
0: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśniał, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
14: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak podkreśla, w najbliższych miesiącach skupi się
7: na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
14: A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu bezpieczeństwa i zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy.
16: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek. Akcja obrączkowania bocianów w powiecie siedleckim już w toku. Odbywa się po raz 16 i obecnie trwa w gminie Zbuczyn. Jak co roku organizuje ją grupa ekologiczna. W tym roku planuje zaobrączkować co najmniej 350 ptaków. Jutro w Siedleckim Parku impreza Kupalnocka w wykonaniu hodowiaków.
17: Warto przybyć, warto się oddać magii tej nocy.
2: Mówi Bożona Wojciuk, kierownik zespołu. Udział jest bezpłatny, start około 21.15 koło wyspy w parku.
18: Wybiła godzina 10. Hity na czasie grają dalej. Jeśli jesteście w pracy, to śmiało możecie zrobić sobie przerwę na mrożoną kawę. No przy takich temperaturach innej nie polecam. Kinga Baryga witam i zapraszam na dobry początek Rag & Bone Man.

0: Lego.
1: Shakira, ale to dobrze brzmi w Radiu SK. To są hity na czasie, 17 minut po godzinie 10. Już wam proponowałam tutaj kawę, szczególnie taką mrożoną, ze względu na to, że upały zbliżają się do Polski wielkimi krokami. Już dzisiaj jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. W weekend w całym kraju tak około 30 stopni, więc ja przychodzę do was z zapytaniem, a bardziej też z taką propozycją, żebyśmy stworzyli sobie taki poradnik sposobów na upały. Jakie są wasze sposoby na upały? Czekam na wasze wiadomości i propozycje. Dajcie znać na Messengerze Radia SK w formie głosówki, jak najbardziej też. I oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę.

0: Więc czekam na Wasze wiadomości i już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Damiano Dawid, ale będzie też Sylwia Grzeszczak.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20
1: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
4: Reklama. Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To pas, tu się opłaca.
6: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej. Tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99.
15: Popas, tu robię zakupy.
17: I po reklamie.

0: Klasyk, jak on dobrze brzmi, Paktofonika i Jestem Bogiem.
1: Przed nami tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. 22 minuty zostały do godziny 11 i ja pytam was o sposoby na upały. No bo jak wiemy, do Polski zmierza

0: Radia SK.
1: Reklama. Tu się opłaca. Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi-siedlce.pl. Telefon z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi-siedlce.pl.

0: czwartku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Rozpocznij lato z Omoda J.Q. Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda J.Q., wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda J.Q. Car Set przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
6: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów na czasie, który pobudza, szczególnie o tej porze. Na przykład, jeżeli w pracy wam się trochę delikatnie chce spać, to Radio SK pomaga, żeby jednak wrócić do formy. 6 minut zostało do godziny 11, a ja cały czas pytam was o to, jakie są wasze sposoby na upał. I Marta napisała: mój sposób na upał? Mieszkać w Irlandii. Tu jak temperatura dobije do 20 stopni, to już mówią o ekstremalnych temperaturach. Ale jest też z nami Ewelina, która przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Ewelina, jesteś z nami?
1: Mój sposób na dzisiejszy upał jest taki, że zamiast iść spać po nocy, to zaczęłam sprzątać mieszkanie. Im bardziej się pocę, tym jest mi bardziej zimno.
0: Okej, to też jest sposób. No i proszę, spójrzcie. Nagle okazuje się, że to sprzątanie ma naprawdę sporo korzyści. Radio SK. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, ale będą też informacje, najnowsze informacje z kraju i ze świata.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tu się opłaca.
4: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina klasy S z kartą klienta.

0: Stosowaniem obniżki 15,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
7: SK in the Sun.
6: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
7: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
6: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
8: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: za 491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Nie przegap.
1: To was. Tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
3: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Monika Półbratek. Jadąc przez Siedlce możecie napotkać utrudnienia w rejonie ulic Świętojańskiej i 3 Maja. Doszło tam dziś do potrącenia rowerzystki. Na siedleckich termometrach zobaczymy maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Ciśnienie wysokie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. W Sejmie jest więc reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michale, jak wyglądało to głosowanie?
6: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak

0: Wszystkie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie, w związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
1: A na miejscu w Expo 21 w Warszawie można zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek. Seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą odpoczywać na klatkach schodowych. Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa montuje dla nich specjalne siedziska w blokach bez wind.
4: Na półpiętrach, tam gdzie występuje problem ewentualnie właśnie takiego czwartego piętra, gdzie trzeba przejść, montujemy po prostu przystankowe siodełka.
3: Mówi Michał Golik, prezes SSM. Siedziska pojawiły się m.in. w blokach na osiedlu Tysiąclecia. W niedzielę o 11:00 oficjalne otwarcie wyremontowanego po pożarze pałacu w Korczewie.
5: 11:00. Upały zbliżają się do Polski, a ja was pytam o propozycje, jak sobie z tymi upałami poradzić. I Damian napisał, że najlepszy sposób na upały to znaleźć bardzo zacienione miejsce i cały czas leżeć do góry brzuchem. Myślę, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ale trzymam kciuki, żeby w weekend tak było. Kinga Berga, witam i zapraszam. A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj.

Wiktor Waligura, Dryskul. 4 pory roku, 17,5 minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. I Adam do nas napisał jeszcze wiadomość. Jak radzić sobie w upały? Po prostu nie denerwować żony, bo można ją zagotować i siebie przy okazji. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Rada, którą warto zastosować szczególnie, wiecie kiedy? W weekend. Kiedy czas spędzamy razem, lepiej wzajemnie siebie nie denerwować. Ale słuchajcie, eksperci mówią jeszcze, że warto pić wodę. No to oczywiście jest bardzo ważne, ale też lemoniady. I przychodzą do nas z pewnymi propozycjami. Są trzy propozycje. Lemoniada cytrynowa, arbuzowa i lemoniada z marakui. Nie ma za co, to jest taka delikatna sugestia. Może akurat robicie w weekend grilla, to taka lemoniada będzie smakowała wyśmienicie. Jeszcze tak od

0: Też nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Radio Esca. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Mike.

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Tu się opłaca.
7: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej. Tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
12: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: Gips. Piękny świat. Tak wam gramy w Radio SK o 32 minuty po godzinie 11, a już za chwilę czas na nowość. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Przychodzimy dzisiaj do was z najnowszym singlem berlińskiego duetu producenckiego You Not Us. On został stworzony we współpracy z Daddy DJ. Taki bardzo energetyczny utwór łączy charakterystyczne wokalno-taneczne brzmienie z takim klubowym, nowoczesnym bitem. Moi drodzy, warto posłuchać. To jest taki idealny letniaczek właśnie na weekend. Właśnie do potańczenia, do zabawy. Zresztą, co ja wam będę mówić? Posłuchajcie sami. You Not Us i Daddy DJ Flipside już teraz w Radiu SK.

0: Natasza Bedingfield. Tak wam gramy 20 i pół minuty przed godziną 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do południa, ale moi drodzy, nie wiem, czy wy też tak macie, ten numer wywołuje we mnie masę wspomnień, takich właśnie wakacyjnych. A jako, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami, to właśnie takie hity na czasie możecie u nas usłyszeć. W Radiu SK za chwilę kolejne najlepsze polskie, ale także zagraniczne numery. Będzie Tate McRae, ale będzie też Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
4: Tu się opłaca.
5: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabat.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Katy Perry na głośnikach. Po godzinie 12 najważniejsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Topas, tu się opłaca.
4: Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
7: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskie

0: gorąca 491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Nie przegap.
1: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś super.
3: Tak super, super?
2: Najbardziej super.
3: Ale tak super jak ceny Suzuki?
2: No, aż tak to nie.
4: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
5: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Monika Półbratek. Jeżeli jedziecie przez Siedlce, zachowajcie jeszcze ostrożność w okolicy rynku. Na termometrach zobaczymy dziś do 25 stopni w cieniu, choć w słońcu może się wydawać, że jest cieplej. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla matki i siostry, które przez 15 lat miały izolować nieporadnych psychicznie 47-latków. To w jednej z wsi w Podlaskiem.
10: A pan to ile lat tutaj mieszka?
11: Od 66 roku.
10: To pan widział, jak oni się urodzili?
11: Nie widział, ale słyszał. Bramie pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podane, zagrożone.
9: Mówił nam jeden z mieszkańców. Zatrzymane usłyszały zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, dziecko nie ucierpiało poważnie. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem. Na szczęście skończyło się na niegroźnych otarciach.
12: Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą.
9: Mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Ustalono, że zwiększy się m.in. liczba odłowień dzików. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do tego nowoczesny sprzęt. W Expo 21 na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
13: Oprócz wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące gotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
14: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów.
13: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności.
9: Odwiedzający zobaczą m.in. drony i najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.
15: SK Siedlce News.
8: Monika Półbratek. CBA rozbiło układ korupcyjny w zakładach PESA Mińsk Mazowiecki. Zatrzymano 7 osób, w tym 3 pracowników spółki i 4 współpracujących z nią przedsiębiorców. Sprawa ma charakter rozwojowy. Więcej na siedlce.sk.pl. Jutro na siedleckim stadionie będzie się działo. Co się wydarzy, powie nam Jacek Wierzbicki z MKS Pogoń Siedlce.
16: Finał Ekstraligi Rugby, mecz o Mistrzostwo Polski, w którym zmierzą się gospodarze Aventa Pogoń Siedlce kontra Ogniwo Sopot.
8: Początek o 14:00.
17: 3 minuty po godzinie 12:00. To jest Radio SK, to są hity na czasie i już za chwilę opowiem Wam, co poprawia produktywność w pracy. W piątek myślę, że wielu z nas może się przydać ta informacja. A już teraz hity na czasie i na dobry początek Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears, Toxic, 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK, to są hity na czasie. Zaskoczę Was teraz, bo powiedziałam Wam, że wspomnę o tym, co poprawia produktywność w pracy. I oczekuje się, i okazuje się, że jest to planowanie i oczekiwanie na urlop. Eksperci mówią, że oglądanie zdjęć miejsca, które odwiedzimy, planowanie wyjazdu, szykowanie się, robienie listy ubrań, rzeczy, które mamy zabrać ze sobą, poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie obniża poziom stresu. Brzmi kusząco? No to w trakcie przerwy, moi drodzy, bierzemy notatnik i zapisujemy wszystko, planujemy i myślimy o wakacjach. To poprawi produktywność tak, że szef też będzie zadowolony. Radio SK. A już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tu się opłaca.
11: Wrzuć do plecaka. Teraz nektary Kapi 330 ml w super ofercie. 1 plus 1 gratis. A napoje energetyczne Black, drugi produkt za złotówkę. Sprawdź więcej niskich cen w gazetce i w aplikacji.
12: Topas, tu robię zakupy.
13: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
14: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
17: Jesteś super.
18: Tak super, super?
17: Najbardziej super.
18: Ale tak super jak ceny Suzuki?
17: No, aż tak to nie.
18: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
19: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
20: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive to 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
21: Topaz, tu robię zakupy.
24: I po reklamie.

0: Oskar Cyms, no co ty? Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie, 36 minut po godzinie 12. Swoją drogą sezon plenerowy w pełni. Oskar Cyms jeszcze dzisiaj wystąpi w Białymstoku, ale już jutro zapraszamy was serdecznie do Buczka, bo to właśnie tam odbywa się SK Music Tour, również w Zduńskiej Woli. Tam też możecie nas złapać i spotkać. Będzie ciekawie, line-up równie ciekawy. Kuba i Kuba, Kleo, oni wystąpią w Buczku, jeśli chodzi o Zduńską Wolę. Tam pojawią się tacy artyści, jak między innymi ich troje. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na sk.pl, a my za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Sia i Sean Paul między innymi, a także Swedish House Mafia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizacji.

0: kartą klienta 31% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
1: Popas, tu robię zakupy.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki.

0: Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń. Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: I po reklamie.

Jazzy 5 minut przed godziną 13. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No i jako, że mamy piątek, to właśnie zorientowałam się, że za równy tydzień rozpoczynają się wakacje i to jest dobra informacja dla wszystkich dzieciaków, ale gorsza trochę dla rodziców. Dajcie znać, jakie macie plany na te wakacje, co zamierzacie robić. Czekam na wasze wiadomości i po godzinie 13 gram kolejne hity na czasie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: To się opłaca.
14: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
15: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
16: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Dominika Półbratek. Zdaniem synoptyków w Siedlcach i okolicach temperatura nie przekroczy dziś 25 stopni w cieniu, choć odczuwalna w słońcu będzie się wydawać wyższa. Ciśnienie też jest wysokie, wynosi 1021 hektopaskali, wieczorem i jutro jeszcze wzrośnie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś ma zostać powołana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć również innych miejskich spółek medycznych. Rafał Trzaskowski zapewnia, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
3: Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów.
2: A przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według medialnych doniesień lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań, tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów porozumienia.
4: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie.
2: Do tego program SAFE, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, a mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych. Dziś to przede wszystkim panele eksperckie, a jutro w Centrum Expo 21 w Warszawie na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady. W weekend i poniedziałek paliwa tańsze niż dziś. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,94, a za diesla 6,12.
5: SK Siedlce News.
0: Monika Półbratek. Pomaga potrzebującym dzieciom, a teraz także zwierzakom. Już w sobotę kolejna charytatywna wyprzedaż garażowa w Siedlcach.
6: Chcemy kultywować pomoc i to dobro nie tylko na zbiórki charytatywne. Chcemy w to włączyć również zbiórki na rzecz zwierząt.
0: Mówi radna Małgorzata Mańkowska. Na wyprzedaż można więc przynosić karmę dla bezdomnych zwierząt. Najbliższa akcja ma też wesprzeć małego Szymka Kowalczyka, chorego na DMD. Potrwa jutro od 11 do 13 na targowisku.
7: 13:02. Weronika napisała, że ona już dzisiaj się chłodzi, nie poszła do pracy i ma wolne. Odpoczywa, a w tle gra Radio SK i bardzo dobrze się składa, bo my przygotowaliśmy kolejne hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę najnowszy numer od Dawida Podsiadły, czyli Sezon.

0: Kesha, 18,5 minuty po godzinie 13. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dzisiaj mamy piątek. A jak piątek, to gorąca dwudziestka w Radio SK. Ostatnio na pierwszym miejscu Sezon od Dawida Podsiadło. Na drugim Just the way you are od Milki i Davida Getty. Na trzecim Nareszcie, czyli męskie granie Orkiestra 2026. A jak będzie w tym tygodniu? Który numer przejmie stery? Który będzie na pierwszym? Który na drugim? A który na trzecim miejscu? Moi drodzy, wszystko w waszych rękach. To jest ostatni moment, żeby zajrzeć na sk.pl i zagłosować. Wystarczy wejść w zakładkę Gorąca Dwudziestka i tam plusik, minusik przy swoich ulubionych numerach. Głosujcie, a zresztą co ja wam będę mówić, sam Michu Sobkowski wam tutaj trochę o tym opowie już po raz.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tu się opłaca.
7: Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży.

0: powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you be romance.
1: Lady Gaga, 21 minut przed godziną 14. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Gdybyście zastanawiali się, o czym rozmawia się w radiowej kuchni, to ja wam już odpowiadam. O jedzeniu i truskawkach. Jako że sezon truskawkowy powoli się kończy, no to zastanawialiśmy się, jakie danie truskawkowe lubimy najbardziej. No i w sumie z tym pytaniem przychodzę też do was, bo my wspominaliśmy właśnie taki świeżo ugotowany makaron rosołowy, do tego truskawki z jogurtem bądź śmietaną i z cukrem. No czy to nie jest smak dzieciństwa? Oczywiście, że jest, więc jeśli jeszcze tego w tym sezonie nie jedliście, to zachęcam, korzystajcie, bo sezon truskawkowy powoli się kończy. Idźcie, jedzcie truskawki albo po prostu makaron z truskawkami. A my gramy dalej, kolejne hity na czasie. Już za chwilę Fruka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości

0: super niskich cenach. Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49. Przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.

Bledka i tańcz, tak wam gramy 5 minut przed godziną 14. Ja dziękuję za dzisiaj, a po 14 antenę przejmuje Michał Hanczak, który będzie grał wam kolejne hity na czasie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tu się opłaca.
6: Wrzuć do plecaka. Teraz nektary Kapi 330 ml w super ofercie. 1 plus 1 gratis. A napoje energetyczne Black, drugi produkt za złotówkę. Sprawdź więcej niskich cen w gazetce i w aplikacji.
7: Topas, tu robię zakupy.
6: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz, tu robię zakupy.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Mika Półbratek. Jadąc przez centrum Siedlec, zwolnijcie na ulicę Kochanowskiego. Pywik wciąż realizuje tam swoje roboty, które chwilami mogą powodować utrudnienia. W Siedlcach około 24 stopni, ciśnienie wysokie 1021 hektopaskal.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra rodzą

0: Rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo było zaniedbywane i głodzone.
1: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy.
0: Informuje Wojciech Pichtel z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Jedna z zatrzymanych kobiet to dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Policja szuka sprawcy zuchwałego napadu na kantor w centrum Łodzi. Ciemnoskóry mężczyzna sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i ukradł około 200 tysięcy złotych.
2: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki.
0: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi sprawdzają, czy mężczyzna rzeczywiście posługiwał się bronią palną. W weekend wraca Małopolska Tour. Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. Będzie część dla profesjonalistów, ale nie tylko. Strefa edukacyjna, wyścig dla dzieci i rodzinny rajd rowerowy. A tu do wyboru
3: 2 trasy na 27 i 53 kilometry.
0: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a patronem imprezy jest Radio SK.
4: SK Siedlce. Na czasie.
5: Monika Półbratek. Jutro na scenie teatralnej miasta Siedlce odbędzie się 6. edycja Festiwalu Teatrów Amatorskich o Jackową Kulę. Wystąpią teatry z różnych miast Polski, a wstęp na wszystkie przedstawienia jest bezpłatny. W weekend w Siedlcach możecie liczyć na dużą dawkę muzycznych emocji. Odbędzie się Before Festival. Na scenie pojawią się gwiazdy.
6: Siemanko Gang, z tej strony Najmłodszy 215. W tę sobotę gramy koncert na Before Festival w Siedlcach.
5: Wystąpią też Gips, Sokół czy Bambi. Szczegóły na sk.pl.
7: 2 minuty po godzinie 14. Tak, dzisiaj taka promocja, że godzina w gratisie, jeśli chodzi o dyżur, ale w sumie weekend trzeba zaczynać wcześniej, więc dlaczego mielibyśmy nie wrzucić na luz już teraz? Do tego was chętnie będę namawiał tutaj. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam. A na początek hit pełen słońca. Just the way you are. Nowa wersja od Davida Getty. No i Milki oczywiście.

dziękować moim kolegom i koleżankom z pracy, ponieważ oni bardzo ładnie się dzisiaj zachowali i mnie poczęstowali tonik espresso na upał w sam raz. Ja wiem, że jedni lubią, inni nie cierpią, no ja zaliczam

Tak właśnie brzmi piątkowe popołudnie w Radiu SK. Talk to you another na naszej antenie. Trochę jak taka kawa podana przez radio na wzmocnienie, jeżeli ktoś na przykład jeszcze musi trochę popracować. Ja tu muszę bardzo podziękować

0: Koszt niż w innych europejskich stolicach, około 10 zł trzeba zapłacić. Najdrożej za filiżankę espresso liczą sobie w Kopenhadze, 18 zł według tych badań. Ale co ciekawe, jeżeli do kawy dodamy mleko w Polsce, to nagle ta cena szybuje. Jest rzeczywiście ta kawa cappuccino albo latte bardzo droga w tych warszawskich różnego typu kawiarniach. No wiadomo, że jeśli chodzi o kawę, to najlepiej, kiedy ktoś na nią nas zaprasza, także jeżeli ktoś wam proponuje w ten weekend randkę i zaprasza na kawę, to śmiało, trzeba iść. Darmowa najlepsza. Pamiętajcie też, że jeżeli ktoś was zaprasza na randkę, mówiąc, że na przykład nad rzeką zna takie fajne miejsce, to jest pewien red flag i ja bym wtedy jednak nie szedł. Kawa bezpieczniejsza i bardziej przyszłościowa, jeżeli wiecie, o czym mówię. Za chwilę Benson Boone Weste.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
7: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
12: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
18: I po reklamie.

0: Starlights, zawsze na czasie, September na antenie Radia SK. Mimo że mamy czerwiec, po angielsku nie brzmi to September, tylko zupełnie inaczej. 21 minut nam zostało do godziny 15. Wy jak satelity już krążycie wokół nowej zagadki, która pojawiła się na SK.pl, a myślę tu oczywiście o zabawie SK Karniaki Cup, bo może Polaków nie ma na mundialu, ale nasi słuchacze mogą być na PGE Narodowym w Warszawie i zagrać mecz ze Sławomirem Peszko, który jest twarzą i głosem tej zabawy. No właśnie, ta nowa zagadka, która już czeka na was na SK.pl, brzmi tak. Uwaga, trzeba odgadnąć słowo, które zostało tu wygwizdane.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i właśnie teraz macie jakieś pomysły? Jedno słowo, którego tu brakuje? Jeżeli macie, wydaje wam się, że wiecie, to koniecznie się zgłoście na SK.pl. Tam wchodzicie w zakładkę z konkursami, piszecie zgłoszenie i być może już w poniedziałek zadzwonimy do was i poprosimy was o waszą propozycję. Jeżeli będzie trafiona, czyli zaliczycie bramkę, to zgarniecie tysiaka i zaproszenie na PGE Narodowy w Warszawie 4 lipca. Tam wielki mecz, zbieramy naszą eskową reprezentację, a ktoś z tej reprezentacji będzie miał szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Radio
2: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki.

0: ekspert.
1: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: To pas, tu się opłaca.
3: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina klasy S z kartą klienta 31% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
4: To pas, tu robię zakupy.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Marek, szefowa Cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: I po reklamie.
18: Esko.

Jeżeli pracujecie do 15, no to na wyjście z pracy bardzo dobry banger wam zapuściłem. Set Girls to Bibi Rexha i David Guetta. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na SK.pl, no bo dzisiaj gorąca 20. Nowe notowanie o godzinie 18:00. Michu Sobkowski zagra, no może się znajdzie miejsce dla tego hitu.

a potem od 20:00 oczywiście SK Live Remix, czyli no bardzo imprezowe granie. Najpierw mix hitów na czasie, potem Armin van Buuren przejmuje stery i gra swoje kultowe State of Trance. Swoją drogą jutro na Warsaw Music Festivalu zagra na żywca. A potem jeszcze kolejni DJ-e, także długie popołudnie i długi wieczór, bardzo ciepły przed nami. Mam nadzieję, że na luzie i imprezowo też, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. Za chwilę 15:00 i wrzucamy razem na luz. Zagram kolejne hity, m.in. od Ellie Goulding i Illenium.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Topas, tu się opłaca.
3: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej. Tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
12: SK in the Sun.
11: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
12: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
11: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki, Siedlce. Ulica 3 Maja 60.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Monika Półbratek. W Siedlcach słonecznie, około 25 stopni i wysokie ciśnienie. Zdaniem synoptyków weekend będzie upalny. Według różnych prognoz termometry wskażą od 27 do nawet 30 stopni w cieniu. W niedzielę mogą być burze.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Duże utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem kolizje i roboty drogowe. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do nikodemadyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. O szczegółach Michał Rawa.
22: Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty

0: Inwestor w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych porównał do nikodemadyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. O szczegółach Michał Rawa.
1: Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty

0: Tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
1: Natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
0: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym.
2: Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia. W środku był pilot.
3: Na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
2: Relacjonuje Monika Rzymałka z Policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego.
4: SK Siedlce News.
5: Monika Półbratek. W niedzielę o 11:00 oficjalne otwarcie wyremontowanego po pożarze pałacu w Korczewie. W programie oprowadzanie po pałacu z Arturem Harrisem i występy artystyczne. Fundacja Prima Security zaprasza dziś od 17:30 na Noc Kupały nad Zalewem Węgrowskim.
6: Oczywiście nie zabraknie fire show, bo Noc Kupały to woda i ogień. Będziemy pleść wianki.
5: Mówi Monika Eleonora Doktorska, organizatorka. Wystąpią też zespoły folkowe. Udział jest bezpłatny.
4: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
7: Radio SK!
8: Ja bym nawet powiedział, wrzuć na lód dzisiaj, nie wiem, jakieś tutaj kostki lodu albo jakieś inne ochładzacze by się przydały, no bo rzeczywiście upalne piątkowe popołudnie już trwa, a przed nami, mam nadzieję, już to luźniejsze popołudnie. Dzisiaj Han Solo. Michał Hanczak z tej strony, 3 po 15.

0: ten weekend lato przyjdzie, ale zdecydowanie nie wystygnie. Wręcz odwrotnie. Będzie raczej parzyć. I dobrze, ale hit Kuby i Kuby bardzo dobry. 15 minut po godzinie 15. Bardzo się cieszę, że razem wchodzimy w ten weekend upalny. Postaram się was orzeźwić trochę fajnymi hitami. Na przykład za chwilę Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ale też myślę, że na dobry początek weekendu powinniśmy zrobić sobie mały kosztorys tego weekendu. Sprawdzić, czy budżet nam się zepnie. I dlatego ja wam proponuję dzisiaj taką zabawę, w której ja zaczynam zdania, a wy je kończycie po swojemu, zgodnie z prawdą. Przy okazji dowiem się, co tam się u was kryje w planach na ten najbliższy weekend, który rozpoczynamy. Uwaga, zaczynam zdanie. W ten weekend najwięcej wydam na... I teraz czas na was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W ten weekend najwięcej wydam na... Mam nadzieję, że tam będą same przyjemne dokończenia zdania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
4: Tu się opłaca.
3: Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
5: To was, tu robię zakupy.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. AMS Chruścicki, Siedlce, ulica 3 Maja 60.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota, 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
15: I po reklamka.
16: SK.

0: Jedyny szum mile widziany w radiu, ten od Kaśki Sochackiej. 15.31 na zegarkach Hamczak z tej strony, wrzucamy razem na luz. Dzisiaj robimy sobie przedweekendowy kosztorys. Sprawdzam, na co najwięcej planujecie wydać pieniędzy w ten weekend. Przy okazji się dowiaduję o waszych planach. Bardzo dużo głosówek przyszło, dużo pieniędzy jest potrzebnych, ale powiem szczerze, że w większości na bardzo fajne rzeczy. No to co, ja zaczynam zdanie, wykończycie. W ten weekend najwięcej wydam na Zuza.
1: Ten weekend wydam najwięcej na pamiątki, pojadę wraz z rodziną w góry.
0: Super, no to góra pieniędzy się przyda na pewno. No to w takim razie Marta, zapraszam.
2: Ten weekend najwięcej wydam na truskawki, ponieważ planuję robić dżemy.
0: O, będzie jam session tak zwane. No to jeszcze Michał.
3: W ten weekend najwięcej pieniędzy wydam na wesele, bo się żenię z moją...

0: jeszcze w takim razie w podobnym temacie w sumie Magda, w ten weekend najwięcej wydam na...
1: Witam, w ten weekend najwięcej wydam na salę weselną, bo jutro mam ślub i wesele, jej!
0: To ja w takim razie Magdzie i Michałowi, jego Karolci i partnerowi Magdy życzę, żeby wasi goście w ten weekend najwięcej wydali na... prezenty dla was. Najlepiej po prostu najwięcej, żeby włożyli do koperty.

0: Polewitujemy trochę w ten weekend? Ja bym najchętniej lewitował nad ziemią na hamaku na przykład, gdzieś w cieniu. Dua Lipa i Levitating na antenie Radia SK z dedykacją dla naszej słuchaczki Ani, która napisała mi wiadomość, która bardzo dużo radości mi sprawiła przed weekendem. Napisała na Messengerze, że nigdy do nas jeszcze nie pisała, ale tak jej się podoba, jak prowadzimy to radio, że w końcu zapragnęła się włączyć do społeczności i pyta, czy to właśnie tu, gdzie napisała, powinna zostawiać głosówki. Tak, dokładnie tu na Messengerze Radia SK. Zachęcam do tego i jesteście wszyscy mile widziani. Wpuśćcie razem z nami to radio, bo bez was nie ma nas i cieszymy się, że jesteście po drugiej stronie. I na przykład kończycie zdanie. W ten weekend najwięcej wydam na Natalia.
1: Ten weekend najwięcej wydam na cukierki, bo mam weekendowy weekendowe urodziny. Już z tego wrażenia to się język plącze.
0: Słuchaj, urodziny w ten weekend można już zacząć świętować i już trochę się poplątać językowo. Nic się nie stało. Od tych cukierków pewnie się poplątało. A mówiłem, nie kupować tam tych z tą, wiadomo, wiśnią w tym likierze, nie? Joe, End of Beginning za chwilę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To pas, tu się opłaca.
6: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej, tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki zł 99.
7: Popas, tu robię zakupy.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie w percenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
1: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Car Set przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
2: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
3: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukon, ty masz na antenie Radia SK. Tu razem, ale ze swoimi solowymi koncertami wystąpią jutro w Siedlcach na B4 Festiwalu. Tam w ogóle bardzo wielu raperów i raperek. Jeżeli chcielibyście się tam wybrać, no to w sumie mam bilet i tak szybciutko mogę komuś wręczyć, więc jak ktoś jest zainteresowany, niech pisze do mnie na Messengerze Eski. Kto pierwszy, ten no może nie tyle lepszy, co po prostu dostanie karnet. A za chwilę 16 newsy, gramy potem dalej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
2: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługi.

0: stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
0: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Półbratek. W regionie utrudnienia na podkacie jeszcze na Krajowej 76 na trasie Wilga-Garwolin obowiązuje tam wahadło i ograniczenia prędkości. W Siedlcach około 25 stopni, ciśnienie jest wysokie, a wieczorem jeszcze trochę wzrośnie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. To zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchiwany w lubelskiej prokuraturze.
9: Będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. To mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa.
8: Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać do mycia, kąpieli czy mycia naczyń. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, a do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Na miejscu w centrum Expo 21 jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
11: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictw.
10: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
8: A jutro pokazy sprzętu wojskowego czy warsztaty z samoobrony.
12: SK Siedlce News.
7: Monika Półbratek. Sportowych emocji nie zabraknie. Finał Ekstraligi Rugby już w sobotę w Siedlcach. Rugbiści z Pogoni zmierzą się z drużyną Energa Ogniwo Sopot i zagrają o Mistrzostwo Polski.
13: Nasz przeciwnik, utytułowany rywal. Dla Pogoni będzie to próba obrony tytułu w tamtym roku wywalczonego mistrza Ekstraligi.
7: Mówi Jacek Wierzbicki z Aventa Pogoń Siedlce. Mecz o 14:00 na stadionie. Jutro od 18:00 nad Zalewem Niewiadoma w powiecie sokołowskim. Noc świętojańska. Wstęp wolny.
14: Dzień dobry tym, którzy właśnie skończyli pracę i zaczęli weekend. Witamy po tej jasnej stronie mocy. 3 minuty po godzinie 16:00. Bardzo fajne hity mam dla was na dobry początek waszej drogi do wolnego. My Way, właśnie moja droga, od Calvina Harrisa. Za chwilę też Nareszcie, czyli Męskie granie i jeszcze Zara Larsson. Tu Hanczak, dzień dobry.
15: Radio SK. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Ten hit to jest sztos. W ogóle się nie starzeje i zawsze jest na czasie. The Way I Are Timbaland będzie w tym roku na Łódź Summer Festiwalu i Kerry Hilson, 15 po 16.
1: SK Karniaki Kar.
0: Ale Łódź Summer Festival dopiero w drugiej połowie lipca. Wcześniej, bo 4 lipca możecie pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie, ale nie na koncercie, tylko w składzie naszej reprezentacji radiowej, która zagra mecz w SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. No i zgarnie ktoś z was z tej reprezentacji 10 tysięcy złotych. Także całkiem fajna historia chyba. Ale najpierw trzeba się dostać do tej naszej radiowej reprezentacji, a trzeba to zrobić zgłaszając się na sk.pl, a potem odgadując, które słowo, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszko. Dzisiaj mój imiennik o poranku bardzo dobrze sobie poradził. Tak brzmiał Michał o poranku dzisiaj w Esce.
2: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
3: Bardziej gotowy być nie mogę.
2: No to uwaga.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
3: skład.
2: Bardzo dobra odpowiedź!
4: Mamy to.
0: Pewnie, że to mamy. Mamy już 4 osoby, 4 naszych słuchaczy w naszym składzie, ale jeszcze oczywiście do 11 trochę brakuje, także w przyszłym tygodniu kolejna szansa. Kto odgadnie takie brakujące słowo, już dostaje tysiaka i zaproszenie do Warszawy z noclegiem oczywiście i z osobą towarzyszącą. No a potem ten wielki finał na Narodowym 4 lipca i 10 tysięcy do wzięcia. Mamy już nową zagadkę, która obowiązuje.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz

0: 99 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki, Siedlce, ulica 3 Maja 60.
1: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
7: I po reklamie.

0: Ten gość mówi coś, o co mu chodzi. To mniej więcej o każdym szefie w piątkowe popołudnie, który od nas czegoś jeszcze chce, prawda?
1: Wrzuć na luz. Wrzuć
0: na luz. Radio Ezga. Oczywiście, że wrzucamy na luz. Na wszystkie hity zaczynają się weste i teraz mam dla was coś świeżutkiego, nowego. To jest pan o bardzo ciepłej, przyjemnej barwie głosu, którego doskonale znamy z hitów Stargazing, czy Nice to Meet You, czy Stay If You Wanna Dance. Mowa o panu, który nazywa się Miles Smith i w końcu wydał debiutancki pełen album My Mess, My Heart, My Life. No i premierową piosenką na tym albumie jest m.in. Heaven. I teraz właśnie tę nowość wam zagram.

0: Słuchacie Radio SK, 25 minut do 17, wrzucamy razem na luz, zaczynamy razem weekend. No niezły kwiat wam powiem, naprawdę. Na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam wszyscy z niecierpliwością czekają, aż w pełni rozkwitnie dziwidło olbrzymie, czyli taka roślina, która pięknie wygląda, ale potwornie śmierdzi, kiedy zakwitnie.
1: Zapach, tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa.
0: Ale jednak jest to ciekawostka przyrodnicza duża, no i w ten weekend ta roślina na kilkanaście godzin, może kilkadziesiąt, rozkwitnie i rzeczywiście roztaczać będzie te no dyskusyjne zapachy, ale kto z nas nie zna takiego dziwidła olbrzymiego ze swojego życia, prawda? Nie myślę tutaj teraz o przejażdżkach w upały komunikacją miejską, tylko na przykład o górze prania, która po całym tygodniu czeka, aż w weekend ją uprzątniemy. No chyba, że tylko ja tak mam. Alvaro Soler za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
12: To się opłaca.
13: Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,95.
14: Topas, tu robię zakupy.
15: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
16: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
17: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania.

0: Dania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi Siedlce.pl. Telefon 730 199 030.
1: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
2: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive to 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki. Siedlce. Ulica 3 Maja 60.
5: I po reklamie.
6: SK. SK.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Fire, fire, ogień, ogień. Rzeczywiście będzie pewnie palił się na wielu grillach w ten weekend. Chociaż tak naprawdę to w ogóle będziemy wszyscy jak w piekarniku. Już w sumie jesteśmy w wielu miejscach naszego pięknego kraju. Także dbajcie o nawodnienie i o odrobinę cienia. Fire, fire, Shimza. Ostatni z hitów przed godziną 17, ale oczywiście nie kończymy wrzucać na luz, bo po 17 m.in. Selena Gomez, będzie Damiano Dawid. Pitbull będzie z Kryśką Aguilerą. No i mam nadzieję, że wy też, bo będziemy rapować o planach na weekend.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizacji.

0: kartą klienta 31% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Urodzinowe pizzobranie.

0: z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Monika Półbratek. W związku z organizacją imprezy Triathlon Siedlecki w niedzielę możecie spodziewać się utrudnień. Będzie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły na siedlce.sk.pl. Dziś w Siedlcach około 25 stopni, jutro nawet do 30 w cieniu.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym Michał Skolimowski.
8: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
9: Usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe.
8: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
7: Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Żar poleje się z nieba. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni.
10: No dobrze, tylko nie aż takie tropiki.
11: Taka granica górna to jaka?
10: No tak 27.
12: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
7: Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski.
13: SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek. Dwór w Nowych Iganiach pięknieje. Wybudowano modrzewiowy dach, a w środku wykonana została instalacja elektryczna i położone tynki. Teraz budowane są pomieszczenia na poddaszu.
14: Ale najważniejszą sprawą jest to, że rozpoczęliśmy budować już ogród.
6: Mówi Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, którego filia powstaje we dworze w Iganiach. Teraz gmina Siedlce dba o pielęgnację drzew na ulicach Karskiego i Gościniec. Wkrótce przy dworze ma ruszyć budowa ogrodzenia.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
1: W Radiu SK!
18: Jak słyszeliśmy w newsach przed chwilą, niektórzy już mają dość tej ciepłej temperatury, tej ciepłej pogody, bardzo upalnej wręcz. Niektórzy może mają dość pracy i mają rację, w końcu piątek po godzinie 17, czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia, jak to mawia Kasia Węsierska. Dwie po piątej i hit pod tytułem Dość mam dla was. Kuba i Kuba już teraz. Hanczak z tej strony, dzień dobry.

0: Tak, to jest ten moment. Ten moment, żeby wyjść z pracy, jeżeli ktoś jeszcze w niej siedzi, a jest od rana. Mam nadzieję, że już powoli zaczynacie weekend, ale to jest też ten moment, kiedy zaczynamy rapsy na temat planów na weekend. Kaśka, jak jest tutaj ze mną, to zawsze jakoś tak raźniej, ale jak jestem sam, no to też muszę to wykonać. No nie ma bata, no piątek to piątek. Tradycja, rzecz święta, no trzeba rapować. Więc ja będę teraz rapował jako pierwszy, ale mam nadzieję, że wy za chwilę pójdziecie w moje ślady i o swoich planach na weekend, jakie by nie były, też coś wyrapujecie, nagracie głosówkę na Messengerze Eski, a ja to potem ładnie zmiksuję i puszczę. Kasi nie ma dzisiaj ze mną, ale w sumie to ja będę trochę za nas dwoje rapował, bo po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o te rapsy, które robimy popołudniami w piątek, mamy wspólne plany, ale teraz pójdą ploty. Nie, żadne tam prywatne historie, to bardziej takie służbowe. No dobra, to teraz, żebym tylko nas nie zawiódł. Może bez wielbłąda, ale na pustyni, taki weekend w pracy Eska nam uczyni. A właśnie, bo będziemy w ramach Małopolska Tour na zawodach rowerowych na Pustyni Błędowskiej, więc nie będziemy jeździć, będziemy prowadzić. Jakby ktoś miał po drodze, to zapraszamy. To są nasze plany. A jakie są wasze? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski i ten podkład, który tutaj gra, wszystko zniesie. Także wy nagrywacie a cappella, ja to za chwilę montuję. Postarajcie się, bo do kogoś z was, kto mnie tutaj swoim rapsem dzisiaj jakoś tak wyjątkowo oczaruje, powędrują bilety na Toy Story 5 do Cinema City.
1: Radio Eska. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 17. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
3: masz. Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna opieka.

0: o 1491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Nie przegap.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
4: SK in the Sun.
3: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
3: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Let's go!
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Topaz, tu się opłaca.
0: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej. Tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki, Siedlce. Ulica 3 Maja 60.
10: I po reklamie.

0: Czekałem na ciebie, nareszcie tu jesteś, drogi weekendzie, prawda? 29 minut po 17, Oskar Cyms pięknie nam zaśpiewał, dęciaki zagrały na dobry początek weekendu. Ja czekałem na wasze rapsy i się doczekałem. Mnóstwo ich, ciężko mi było tutaj wybrać tych, których puszczę na antenie, ale na jakiegoś wyboru musiałem dokonać i dokonałem, bardzo trudnego. No dobra, no to lecimy w takim razie, ale naprawdę nie mogłem się zdecydować, bo jesteście świetni w tych rapsach, coraz lepsi. Myślę, że festiwale przed wami. Julia zaczyna o planach w sumie na teraz.
1: W piątek, a my w pracy z Angeliką siedzimy, bo wszystkim klientkom piękne włosy robimy. Szefowa jest w ciąży i niedługo rodzi, a na lokal ktoś przecież musi zarobić.
0: Cóż zrobić, no wyczesanego weekendu życzę. To teraz może Kamil o swoich planach na weekend.
2: Mój plan na weekend, butelki i szklanki, a jutro to mundial i nad Wisłowianki.
0: Ja mam nadzieję, że w tych butelkach to woda mineralna na ten upał. No to jeszcze Ola.
3: W weekend czekają zawody zbiegania, 5 kilometrów bez przygotowania. Jak będzie upał, to chyba tam padnę, ale na kino jeszcze czas znajdę.
0: To może wiesz co, ty sobie daruj to bieganie już od razu i od razu idź do kina. Ola, na tej story 5 cię wysyłam. Zresztą Julię z Angeliką też wyślę, a Kamil do składu swoich butelek dostanie jeszcze eskową butelkę w takim razie. Radio SK. Może tak być, mam nadzieję. Jesteście naprawdę świetni w tych rapsach. Bardzo wam dziękuję i gratuluję. Normalnie super start o was. Jamelia już teraz, a na zegarkach 17.31. Kto się zasiedział w pracy, niech wychodzi. I niech pamięta o tej wodzie mineralnej po drodze.

Polsko-czeska współpraca. Mikolas z Czech, Trips z Polski, Hard to be Humble brzmi naprawdę weekendowo i mundialowo też przy okazji. O, Czechy 1-1 z RPA zremisowały wczoraj. Polska cieszy się tym, że ma Tripsa, który robi fantastyczne kawałki, a o naszej reprezentacji, jeśli chodzi o mundial, za dużo powiedzieć nie mogę, bo jej tam po prostu nie ma. Zrobiło się nieco imprezowo i tak a propos jeszcze planów na ten weekend.

0: dosyć. No chyba, że to babcia, ale to babcia też nie ma tyle siły, żeby pilnować przez 3 dni z rzędu na przykład, nie? Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, za chwilę wesce. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Rozpocznij lato z Omoda JQ Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Car Set przy ulicy Brzeskiej 169 w Siedlcach. Do zobaczenia!
9: Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. AMS Chruścicki. Siedlce. Ulica 3 Maja 60.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
19: I po reklamie.
20: SK.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Ze stadionów do studia radiowego. DNA More Than A Game. Nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w West. I na mundialu czasem też, jak się okazuje. Andrea Bocelli między innymi w tym hicie, ale też David Guetta za tym wszystkim stoi. No i Megan Thee Stallion na przykład. Tak wam gram tuż przed godziną 18, a za chwilę grać wam będzie Michu Sobkowski gorącą 20. Będą nowe propozycje. Zaraz po 18 chyba mogę zdradzić, czy później to opowiem. O, to już powiedziałem, co będzie w propozycjach za chwilę. No dobrze, to już więcej nie mówię, bo Michu mi ukręci, nie powiem co. Dobrego weekendu wam życzę, pijcie dużo wody, no i do usłyszenia. To Andrea Bocelli śpiewał, to ja teraz już powiem time to say goodbye. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Już w ten piątek od godziny 19 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24

0: Miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
3: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Już 19 czerwca wielkie otwarcie restauracji Pizza Hut. Siedlce, ulica Piłsudskiego 72. Wpadaj do Pizza Hut i odkryj smak kultowej pizzy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Monika Półbratek. Dziś w Siedlcach około 25 stopni, w weekend nawet do 30 w cieniu. Będzie opalnie. Kierowcy w niedzielę napotkacie utrudnienia w Siedlcach w związku z organizacją triatlonu siedlackiego, m.in. na Warszawskiej czy Pileckiego. Szczegóły na siedlce.sk.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczny wypadek na trasie S8 w pobliżu węzła Opacz pod Warszawą. Kobietę, która wysiadała z samochodu, potrącił bus. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trwa reanimacja i na miejscu tworzy się korek. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny.
12: Nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
11: A to wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
11: A na początek mundial. Grupy C i D rozegrają drugie spotkania. USA zmierzy się z Australią, a Turcja z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych. W tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: SK Siedlce News.
10: Monika Półbratek. Osoby starsze lub mające problemy z poruszaniem się mogą odpocząć na klatce schodowej. Siedlecka spółdzielnia mieszkaniowa w blokach bez wind montuje dla nich specjalne siedziska.
16: Tam, gdzie występuje problem ewentualnie właśnie takiego czwartego piętra, gdzie trzeba przejść, to na półpiętrach montujemy po prostu takie, nazwijmy to, przystankowe siodełka.
10: Mówi Michał Golik, prezes Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Siedzenia są już na osiedlu Tysiąclecia. W weekend Before Festival w Siedlcach. Kto wystąpi, sprawdzicie na sk.pl.
17: Gorąca dwudziestka.
18: Miło mi bardzo, że o 18.02 postanowiliście mieć włączoną SK, odpaloną gorącą dwudziestkę, bo to oznacza, że chcecie przeżyć najbliższe dwie godziny w towarzystwie najfajniejszych numerów w Polsce. Gorąca dwudziestka Radia SK, no i oczywiście premiery. Od takiej bardzo gorącej premiery zaczynamy. Byli u nas wczoraj w SK-owym studiu Dawid Kwiatkowski i Margaret. Były tam wtedy live na TikToku i jest też oczywiście na Instagramie mnóstwo relacji na naszym Instastory, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, kto bardziej chciał tego duetu, to możecie tam zajrzeć. A jeśli nie chcecie czekać, to ja wam bardziej powiem wam, kto bardziej chciał. Otóż chcieli porówno. Porówno szukali opcji od lat. Jak się okazuje, to nie jest pierwszy numer, nad którym pracowali, aż w końcu przyszedł taki utwór i przyszedł czas, kiedy rzeczywiście postanowili połączyć siły. Później ci opowiem, to historia dwojga ludzi, którzy na chwilę zwątpili w

Twoje uczucie. Zmęczeni codziennością i walką o relacje pozwalili jej się rozpaść. Dopiero rozłąka uświadomiła im jednak, jak wiele dla siebie znaczą. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret, premierowo Michu Sepkowski. Witajcie, zapraszam.

Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w gorącej 20. Dance na miejscu 19. A dosłownie 4 minuty temu mieliśmy naprawdę historyczny moment w gorącej 20, bo po raz 17 na liście hitów rekordowe. To jest rekord wszechczasów w nowożytnej gorącej 20, bo do tej pory rekord to było 16 notowań. Po raz 17 Tame Impala i Janet Dracula w remiksie z 14 na 20, więc ledwo, ledwo, ale się udało. Gratulacje serdeczne. A teraz pan, na którego nową płytę czekamy, jest już kilka singli bez płyty, no to może teraz nadejdzie album. Ostatni mieliśmy w 2024 roku we wrześniu, to było The Unknown, Ray Dalton. Bardzo dobra mordeczka, która bardzo lubi być w Polsce, więc mam nadzieję, że po raz kolejny będzie można go wkrótce w naszym kraju zobaczyć i zaśpiewa na żywo. Go That High, Ray Dalton.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran with Beat It. To jest nowość na miejscu 17 w gorącej 20 Radia SK. Jedna z dwóch nowości w zestawieniu. Nowością jest również krążek od Olivii Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. To jest mój ulubiony tytuł ostatnio, wcale nie jest skomplikowane. Co trochę jesteś smutna jak na dziewczynę tak bardzo zakochaną. I mam tę płytę, mam, słuchajcie, oprócz tego taką fajną naklejeczkę i mam różową torbę płócienną. Jeśli któraś jest fanek, albo któryś z fanów Olivii Rodrigo chciałby taki zestawik ode mnie, to proszę bardzo przekonywać mnie albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście eskowy messenger z głosówkami włącznie. Co słychać u Zali, zapytacie? No właśnie, od czasu, słuchajcie, premiery Serca, prawie półtora roku temu, było mnóstwo duetów, chociażby ze wspomnianą kilka chwil temu Margaret i Saron James przy numerze Co za noc. No co jeszcze było? Dopóki się nie znudzisz, Kyoto, Nie ucieknę z Quebo, Odpowiedni moment z Mrozem. Bardzo dużo duetów, ale solo nie było niczego. No to jest solo i wszystko wygląda na to, że to wskazuje, wszystko wskazuje na to, że to zapowiedź nowego solo materiału od Zali właśnie, więc gram, nie czekam, tylko kochaj mnie. Tak się nazywa numer, Zalia już teraz premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: sam raz na przełom wiosny i lata, który w ten weekend. Więc wcale się nie dziwię, że w górę z 20 na 15 Marisa odkochaj. Gorąca 20 Radia SK, wcześniej Talk to You, czyli Another i 54 Ultra. Mocny spadek było z 9 na 16. Po krótkiej przerwie również strefa spadków z 8 na 14. Thomas Gray i Rumors. Za chwilę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live.
3: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
7: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
6: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
12: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
11: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
13: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
14: SK in the Sun.
13: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
14: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
13: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
15: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active. To będzie ostatnia reklama.
19: To się opłaca.
20: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
21: Topas, tu robię zakupy.
22: I po reklamie.

Rumors zgodnie z hasłem powiedzianym wcześniej z 8 na 14 w gorącej 20 Radia SK to Tomasz Gray. Teraz Wad Stoja. Mamy całkiem sporo w naszej bazie numerów od tego pana. Czy to z Kubańczykiem, czy solo, czy z Skiza na przykład. Teraz będzie solo. Numer nazywa się Kolejna Noc i doskonale charakteryzuje klimat, który za chwilę na antenie Radia SK się pojawi. Pod tytuł tego numeru Kolejna Noc w nawiasie siup, siup, hops, ops. W propozycjach Wad Stoja.

0: Ja tam myślałem, że lato to się dopiero rozkręca, biorąc pod uwagę, że ten weekend to będzie taki pierwszy letni weekend, przynajmniej częściowo. A tu stygnie lato. Kuba i Kuba, miejsce 11 w gorącej 20 radiańska. Może z tego wynika ten lekki spadek, bo w zeszłym tygodniu to była pozycja numer 7. Pierwsza dziesiątka przed nami, szanowni państwo. Będzie Gipsy Kukon, będzie Milki w remiksie Davida Getty, będzie męskie granie orkiestra 2.26. Dawid Podsiadło, Wiktor Waligura, Taylor Swift. Wszyscy będą, zostańcie ze mną.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać?

0: skończyć taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
9: To się opłaca.
10: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości, wieprzowina klasy S z kartą klienta 31% taniej. Tylko 10,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
11: Topas, tu robię zakupy.
12: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
13: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
14: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
13: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
15: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
16: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 20.

0: 21 www.sushipark.pl.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Siedlce na czasie.
9: Monika Półbratek. Staropolskie obrzędy, puszczenie wianków na wodę i Teatr Ognia. To wszystko już w sobotę w Siedlcach. Imprezę Kupalnocka organizują Siedlecki MOK i Zespół Hodowiacy.
10: Zapraszamy na najbliższą sobotę na godzinę 21.15, ale będziemy czekać, aż będzie ciemno, czyli może troszeczkę później rozpoczną się uroczystości.
9: Mówi Bożena Wojciuk, kierownik zespołu. Impreza odbędzie się w parku.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21 www.sushipark.pl.

Pierwsza dziesiątka już za moment, ale w tej drugiej dziesiątce warto odnotować rekord wszechczasów, jeśli chodzi o nowożytną, gorącą dwudziestkę. Po raz 17 rekordowy w zestawieniu Tame Impala, Jenny i Dracula w remixie. To było miejsce 20, ale się udało. Na 17 nowość Martin Garrix i Ed Sheeran, Till We Repeat It. I jeszcze jedna nowość na 13, Katy Perry i Legendary Lovers. Jazzy, Can't Deny It, poza notowaniem. Przypomnę, Jazzy w tym roku na Seagate w połowie sierpnia. Razem z Eską i razem z kimsiami z was, bo to nie będzie jedna osoba, będziemy wysyłać was właśnie na Seagate w tym roku. No i jeszcze Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding po zanotowaniem również. A pierwsza dziesiątka to na przykład na 10 bez zmiany Teddy Swims, Mr. Know It All, Michał Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: FM.
1: Mocno w górę z 19 na 9. Uzel i Moving to the Sun.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Dokładnie tak, czas na kolejną premierę. Dean Lewis, pochodzący z Australii, raz na kilka lat nam się wyświetla i przypomina o sobie. Był rok 2018, kiedy zagościł numerem Be Alright, później 2022 How Do I Say Goodbye, dwa lata później For Are Your Feet i teraz dwa lata później numer Poison, który właśnie teraz gram wam premierowo.

0: zagłębie gwiazd światowego formatu w gorącej 20 radiańska. Chwilę wcześniej Taylor Swift i Elizabeth Taylor z 16 na 8. A tu z 4 na 7 Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beats. A teraz trójka Norwegów z formacji Bausa albo The Bausa, jak kto woli. Oni nawet mieli swojego seta u nas w ramach Sky Life Remix. O Sky Life Remix przypominam. Tak, dokładnie, za chwilę po 20. Najpierw 2 godziny naprawdę, naprawdę dobrze zremiksowanych hitów na czasie, a później Armin van Buuren i przedsmak tego, co będzie się działo jutro podczas Warsaw Music Festival na warszawskim stadionie Legii. 2 dni tego festiwalu już za nami. 3 La Grande Finale z Arminem van Buurenem, między innymi, to już jutro. SK Live Remix oczywiście po FM-ie, tak zwanym. Dziś przez całą noc, jutro do samego rana. No i w naszej aplikacji Radia SK specjalny stream, możecie go odpalić nawet teraz. Tylko, że tak dziwnie będzie słuchać jednocześnie gorącej 20 i tego streamu, więc może odpuśćcie sobie jeszcze na chwilkę, dobra? Dobra, nie odpuszczam, tylko gram. Bausa, I Wanna, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

W zeszłym tygodniu to była nowość na 17. Dziś już pozycja numer 6. Gibbs, Kukon i ty masz z drugiego na piąte z kolei. Lekko w dół to Milky i David Guetta, Just the Way You Are w remiksie. And he goes.

0: pochodzą z Izraela, a teraz stacjonują w kalifornijskim Los Angeles. Temper City i Self Over, numer, który no, jakiś czas temu był sporym wiralem w internecie, w social mediach. Czas, żeby poznał go cały świat. Temper City, Self Over przed chwilą. Za chwilę pierwsza czwórka z trzeciego na czwarte. Męskie granie, orkiestra 2026 i nareszcie to po króciutkiej przerwie.
1: Reklama. Już w ten piątek od godziny 19:00 muzyka na żywo na tarasie na dachu hotelu Hetman w Siedlcach. Pyszne jedzenie, zachód słońca, a przy fortepianie Jakub Uziębło. Upalny weekend rozpocznij w Hetmanie. Więcej na Facebooku.
2: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.

0: innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Topas, tu się opłaca.
2: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej. Tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
6: I po reklamie. Eska.

0: dawna to wiem.
1: Było na trzecim, jest na czwartym.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Igor Herbut i Zalia i Witam Bambino, czyli nareszcie miejsce czwarte gorącej dwudziestki Radia Esca. Przed pierwszą trójką jeszcze jedna premiera. Wspominałem o tym, że Jazzy wypadła z numerem Can't Deny It, ale może pojawić się z numerem Invisible. Już teraz premierowo gramy numer, przypomnę, Siget 2026, połowa sierpnia, Jazzy na scenie, a wy pod sceną. Co wy na to? No, tak tylko wrzucam, zajawiam, warto nas słuchać, krótko mówiąc. Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible, premierowo.

0: wciąż na podium, ale dziś niżej, z pierwszego na trzecie Dawid Podsiadło i Sezon, z piątego na drugie miejsce podium Kygo Khalidy, Save My Love.
1: Radio S.

0: Na drugim Kygo Khalid to Save My Love. Na pierwszym z 12. Co to jest za numer, co to jest za skoki, co to jest za powód do radości dla Wiktora Waligury. 4 pory roku na pierwszym.
1: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Tak jest, szanowni państwo, z 12 na 1 Wiktor Waligura w gorącej 20 Radia SK. Na trzecim Dawid Podsiadło i sezon z 1. Z 5 na 2 ładnie w górę Kygo Khalid i Save My Love i 4 pory roku, czyli jedna z krótkich historii o miłości. Wiktor Waligura najpopularniejszym hitem nad Wisłą, Wartą, Odrą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Gratulacje, moi drodzy, Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku na szczycie. To ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że niech znajdę. Od Konrada SMS-a. Od Konrada i jego siostry z takim narzekaniem, że Olivia Rodrigo to wszędzie, tylko nie w Polsce i coś na otarcie łez by się przydało, na przykład krążek, na przykład torba, na przykład gadżety. Konrad, pozdrowienia serdeczne. Ten zestaw od Olivii Rodrigo, który obiecałem, jest oczywiście już twój. Wasza jest szansa na to, żeby się dobrze zabawić EDM-owo, tanecznie, krótko mówiąc, SK Live Remix przed nami. Później po godzinie 22 State of Trance Armina Van Burena. I kto jeszcze dzisiaj? Lost Frequencies, DJ Kasia, Moziman i Robin Schulz. Co wy na to? Mam nadzieję, że zadowoleni. Michu Sopkowski, wielkie dzięki. Jutro widzimy się podczas imprezy SK in the Sun w Parku Wodnym Santiago i mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 9. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
7: To się opłaca.
8: Tylko do soboty. Piersi z kurczaka 20% taniej. Tylko 18,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
9: Topas, tu robię zakupy.
10: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt.

0: ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
5: Siedlce na czasie.
6: Monika Półbratek ma wesprzeć Szymka Kowalczyka, chorego na DMD, ale też bezdomne zwierzaki. Charytatywna wyprzedaż garażowa w Siedlcach rozwija działalność o zbiórki karmy dla zwierząt.
7: Kolejna wyprzedaż garażowa będzie 20 czerwca, zapraszamy wtedy i będziemy wtedy zbierać tą karmę. Można po prostu przyjść, przynieść i my już ją przekażemy tutaj do schroniska.
6: Mówi radna Arleta Borkowska. Wyprzedaż potrwa jutro od 11 do 13 na targowisku.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
8: To jest SK Live Remix.

0: To je SK Live Remix.
1: SK Live Remix.
2: These hits never stop.
0: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama.
4: Jesteś super.
5: Tak super, super?
4: Najbardziej super.
5: Ale tak super jak ceny Suzuki?
4: No, aż tak to nie.
6: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
7: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
8: Miejski Dom Kultury.

0: Αυτό το cool. Το yes. Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Ζάχτηκα να τσάμεις
1: najlepsze mixem hitów na czasie. Reklama. Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak, to nie.
2: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
3: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
4: Miejski Dom Kultury.

0: Kreatywna w ratuszu.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
0: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: To się opłaca.
5: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: warsztaty z mistrzami grillowania, profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota, 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
1: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
4: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
3: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowiaedu.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest SK Live.

0: Το είναι Eska Live Remix. Eska Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive to 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Topaz. Tu robię zakupy.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
7: Szukasz profesjonalnej opieki dla Twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.

0: Tu robię zakupy.
1: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
2: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
1: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Siedlce na czasie.
8: Monika Półbratek.

0: ten weekend w Siedlcach możecie liczyć na dużą dawkę muzycznych emocji. W mieście odbędzie się Before Festival. Na scenie pojawią się prawdziwe gwiazdy.
1: Siemanko Gang, z tej strony Mosiu 215. W tę sobotę gramy koncert na Before Festival w Siedlcach. Przygotowałem dla Was taką malutką niespodzianeczkę.
0: W tym roku na scenie w okolicy siedleckiego stadionu wystąpią też Gips, Sokół czy Bambi. Szczegóły znajdziecie na siedlce.sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
3: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Teraz idealna na grilla i ognisko kiełbasa śląska JBB Bałtyga aż 50% taniej. Tylko 99 groszy. Tak, 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Szukasz profesjonalnej opieki dla twojej pociechy? Poznaj żłobek Magiczny Zakątek. Mamy wspaniałą, doświadczoną kadrę, duże, nowoczesne sale, mnóstwo fantastycznych zajęć dla dzieci oraz własną, zdrową kuchnię i świetny plac zabaw. Zaurocz się magią tego miejsca. Oferujemy darmowe czesne. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 570 700 204. Uwaga, od września zmieniamy lokalizację. Siedlce Widok 4. www.żłobekmagicznyzakątek.pl.
5: Presale w Wojaz już trwa. Teraz

0: Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: To się opłaca. Tylko w tę sobotę płyny do płukania Lenor od 1239 ml do 1491 ml do 71 prań w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Nie przegap.
2: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
3: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
4: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
3: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Topaz, tu robię zakupy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Uwaga, uwaga, podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty, atrakcyjne czasy. Dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
2: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
7: Topaz, tu robię zakupy.

0: i po reklamie. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
1: For all the best

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie Twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
2: To się opłaca. Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. DJ Kasio, gwiazda Warsaw Music Festival z Radiem SK.